0: Nie ma decyzji o ewakuacji Józefowa. To w okolicy pożaru, który wybuchł w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na jakim etapie jest walka z ogniem, o tym powiemy za chwilę. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tle zamieszanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu wracamy do pożaru w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest trudna, ale opanowana, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji nadal ponad 460 strażaków z kilku województw. Dziś działania wznowią śmigłowce i samoloty. Ogień wybuchł w powiecie biłgorajskim we wtorek po południu na terenach, gdzie są m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000. Do środy wieczorem objął w sumie około 500 hektarów. W trakcie akcji rozbił się gaśniczy dromader, zginął pilot maszyny. Strażacy toczą w tej chwili bój o odcinek 300-400 metrów. W okolicy pożaru leży miasto Józefów.
1: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Wciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
0: Mówi minister Kierwiński. Akcja gaśnicza będzie nadal prowadzona zarówno z ziemi, jak i powietrza, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
0: Wczoraj w akcję gaśniczą zaangażowanych było po 6 dromaderów i śmigłowców. Maszyny latały bez przerwy i wykonały kilkaset zrzutów wody. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, co to oznacza w praktyce?
3: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Aby poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
0: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się już śledczy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Niespodzianka na dnie Bałtyku. Podczas prac przygotowawczych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie natrafiono na drewnianą beczkę sprzed kilkuset lat. Znalezisko datowane jest wstępnie na okres od późnego średniowiecza do wczesnej epoki nowożytnej. Może pomóc w badaniach nad dawnym handlem morskim w regionie.
6: Do tej pory odkryto w polskich obszarach morskich tylko dwa wraki z takim ładunkiem. Między innymi na tych beczkach właśnie znajdują się podobne marki kupieckie. Prawdopodobnie właśnie są one oznaczeniami, do kogo należał zakupiony ładunek. W tym przypadku jest beczka o tyle ciekawa, że oznaczenia są z dwóch stron, więc mogą to być zarówno oznaczenia osoby sprzedającej i kupującej.
0: Wyjaśniała Anna Rębisz-Lubiejewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wstępne analizy wskazują, że beczka mogła skrywać bryłki żelaza używane w dawnym hutnictwie i kowalstwie. Po przeprowadzeniu badań i prac konserwatorskich obiekt trafi na wystawę do muzeum.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A to już czwartek, dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6.
8: Witajcie, Kasia Kozimo,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9. Jest dom, jest wschodzące słońce, jest nowy dzień. No to posłuchajmy wspólnie, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Phil Collins na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6.
1: My składamy życzenia tym, którzy dzisiaj świętują. Przypominamy jeszcze raz 7 maja. W kalendarzu imieniny obchodzą August, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana. Wszystkich przeczytam, pozwolisz?
0: No, proszę.
1: Mamy czas. Flawia, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Piotr, Róża, Stanimir i Wincenty.
0: Wszystkiego najlepszego. Ryszard Rębiszewski, polski aktor, prezenter radiowy, telewizyjny, lektor konferencji, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Ireneusz Dudek, wokalista, instrumentalista, kompozytor, autor tekstów.
0: Radosław Pazura, polski aktor.
1: A także Maciej Zakościelny, również aktor.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, zadałem sobie pytanie, co to znaczy trwać w miłości Jezusa? Co to znaczy być w Jego miłości? Taki obraz, który nasuwa mi się w odpowiedzi, to być w Nim ukorzenionym. Zapuścić korzeń mojego życia w Jezusie, w Jego miłości. I wtedy, jak moje życie będzie ukorzenione w Chrystusie, to wtedy będzie pięknie rosło. Będzie wydawało niesamowicie obfite owoce. Trwać w miłości Jezusa, to być w Nim zakorzenionym. Tak bardzo poważnie, tak bez kompromisu, tak pięknie i mocno. Trwać w miłości, być ukorzenionym w Panu.

0: śmieszne, że mam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska na antenie Radia Post, 25 minut po godzinie 6. Właśnie przeczytałem informację, że papież zadzwonił do banku i nie bardzo mógł się dogadać.
1: No jak to?
0: Jak go wybrali...
1: Bank Watykański chyba mają specjalny.
0: Nie. Jak go wybrali, to on miał wcześniej konto w Stanach Zjednoczonych. I zadzwonił tam i przedstawił się swoim zwykłym imieniem, nazwiskiem. Pani popytała jeszcze o kilka rzeczy. Tam
1: zawód
0: pańskie
1: matki,
0: pewnie tam PESEL i tam dalej, i tak dalej. I on odpowiedział na wszystkie pytania, a pani powiedziała, że nie, jednak musi przejść w tej sprawie do banku. A on mówi, zapytał się, czy do oddziału normalnego nie może wejść i załatwić sprawę. Ona mówi, że coś nie bardzo. I w końcu się zapytał, a co by było, gdyby się okazało, że jestem papieżem. No i pani się w przestrachu rozłączyła i nie udało się sprawy
1: załatwić.
0: Sprawa
1: niezałatwiona. Ajejejej. I teraz papież znów zadzwoni na infolinię i znów będzie czekał 15 minut, zanim nie, tam to... jesteś piąty w kolejce.
0: To się działo jakiś czas temu, więc mam nadzieję, że to się jakoś udało tę sytuację rozwiązać.
1: No mówię, mają swój bank watykański, więc tu trzeba sprawy załatwiać. Chociaż tam były jakieś kontrowersje z nim związane.
0: No tak, ale pieniądze nas dzisiaj nie interesują o poranku, chyba bardziej pogoda, bo tutaj, jak czytam, groźnie może być miejscami. Ulewne deszcze nas czekają. Może nie w całym kraju, ale będziemy to sprawdzać i o tym mówić na antenie Radia Plus w wiadomościach co pół godziny. Wiadomości pogodowe oczywiście, a te najbliższe za chwilę.
1: Patti Smith, Because the Night, zanim to wiadomo jeszcze pogramy chwilę.

0: Bo ja to za oknem ulewę miałem w nocy. Obudziła mnie około czwartej.
1: A coś rano, jak wstałam, to jeszcze schło.
0: No, no tak, mokre pranie.
1: Nie, nie,
0: znaczy, suche miało być, a to było mokre.
1: To był tylko chodnik. No ale rzeczywiście, coś tam pokropiło.
0: Za dwie minuty, w pół do siódmej, to jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę najważniejsze wiadomości w skrócie też przedstawimy.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i tam się rozbiły, takie informacje przekazały łotewskie media publiczne. Bezzałogowiec uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Pożar w budynku wielorodzinnym w Pabianicach. Ogień pojawił się na balkonie i szybko rozprzestrzenił na dach. Ewakuowało się blisko 60 mieszkańców. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi nam Michał Kuśmirowski ze Straży Pożarnej.
2: Na ostatniej kondygnacji doszło do pożaru kanapy. Pożar był rozwinięty, obejmował już podbitkę dachową i część dachu. Ucierpiała około 1/5 całego budynku. Na całe szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.
1: Na miejscu pracuje 10 zastępów straży. Sytuacja jest już opanowana. Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Paryżanie w rewanżowym meczu z Bayernem zremisowali 1-1. Pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut będzie godzina 7.
2: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy was do 9. Kasia
1: i Tomek.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana? Proszę mi tutaj teraz już opowiedzieć.
1: Dzisiaj będą perypetie sędziów i ich biurek.
2: No to o tym za chwilę. Teraz Michael Jackson, Billie Jean.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Trybunałowi Konstytucyjnemu stworzyć warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. No chodzi o tych sędziów, co mieli ślubować wobec prezydenta, ale zaproszenia od prezydenta się nie doczekali. Teraz nie mogą doczekać się biurka, więc spędzają czas w trybunałowej bibliotece. Podobno szukają po słownikach znaczenia słowa wobec. Był już kiedyś niemy Sejm, teraz mamy cichy Trybunał, bo w bibliotece trzeba być cicho. No więc wczorajszym orzeczeniem Trybunał w Strasburgu potwierdził, że sędziowie mają prawo do biurka. Ponieważ Trybunał jest europejski, mile byłoby widziane osobiste skręcenie szwedzkiego mebla. Oczywiście wobec pracownika technicznego. A skoro już prawo do biurka jest prawem człowieka, to przypominam, że komplet rozkładana kanapa z miejscem na pościel plus dwa fotele nazywano w PRL wypoczynkiem. Żądamy więc także prawa do wypoczynku dla sędziów, którzy nie wiem dlaczego po pracy są w stanie spoczynku, a nie wypoczynku.

0: Ajajaj.
1: No, trzeba uważać. Tak? Teraz chciałem już o wydarzeniach i postaciach historycznych, bo poniatowskich było dwóch, żeby tam nie pomylić ich. Za to Kościuszko był jeden.
0: Jeden, jedyny.
1: I o nich wszystkich opowie Artur Moczarski, bo mają związek z 7 maja.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 7 maja 1763 roku urodził się książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który potem zginął w roku 1813 w bitwie pod Lipskiem. 19 lat wcześniej inny bohater narodowy, Tadeusz Kościuszko, wydał uniwersał połaniecki, który znosił poddaństwo chłopów. Zaś 7 maja 1999 roku święty Jan Paweł II rozpoczął wizytę w Rumunii, pierwszą w historii w kraju prawosławnym. Gizela, którą odnajdujemy w kronikach pod tą datą, była córką księcia Bawarii i siostrą cesarza świętego Henryka II. Jeszcze jako dziecko została zaręczona z późniejszym świętym, królem Węgier Stefanem. O Gizeli jako matce świadczy fakt, że syn z tego małżeństwa także został kanonizowany. Jako matka narodu węgierskiego jest nad Dunajem wspominana jako hojna fundatorka klasztorów, które stawały się ośrodkami kultu i kultury średniowiecznych Węgier. Jesień życia Gizela spędziła w benedyktyńskim klasztorze w Niedenburgu, w pobliżu Pasawy. Została tam przełożoną i pełniła tę posługę do śmierci w roku 1060 po Chrystusie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: za 2 minuty będzie godzina 7, to poranny program Radia Plus, to rano wstaje, mamy czwartek, 7 dzień maja.
1: Ale ktoś zrobił kolaż, to nieładnie wygląda, bardzo nieestetycznie, ale w bułkę w środku wsadzono jakieś plastiki, jakieś butelki, śmieci po prostu.
0: Folia bąbelkowa też widzę, tu jest.
1: W końcu kanapka odzwierciedlająca jej prawdziwą zawartość, taki mem się pojawił, a my pytamy was, czy czasem sobie pozwalacie na śmieciowe jedzenie, no bo jak coś tak od czasu do czasu rzadko, to nic się nie stanie, a niektórzy lubią.
0: Nam dzisiaj z kanapki ściółka wystaje.
1: Jaka ściółka?
0: No przecież z jajkiem mamy.
1: Aha.
0: Znaczy, tak jakoś się złożyło, że mamy wspólnie z jajkiem. O.
1: No, no i bardzo nam smakuje. Zniosłem do studia 2 jajka.
0: Tak,
1: znaczy
0: właśnie.
1: Dwie kanapki.
0: Tak było.
1: Za
0: moja minuty, już pożarta.
1: Za 2 minuty będzie godzina 7, to o pełnych żołądkach możemy posłuchać wiadomości w Radio Plus i prognozy pogody.

0: Radio Plus.
1: Dwa obce drony przeleciały z Rosji i rozbiły się na Łotwie. Jeden uderzył w skład ropy naftowej. Dramatyczna walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Do akcji wkroczą dziś Black Hawki. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponad 100 wrocławskich instytucji szykuje atrakcje w Nocy Muzeów. Minęła siódma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeden z dronów, które wleciały nad ranem na Łotwę, uderzył w magazyn paliw. Bezzałogowce, przypomnijmy, wleciały od strony Rosji i rozbiły się. Z pożarem w tym miejscu, jak wynika z doniesień łotewskich mediów, walczą strażacy. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym incydencie?
2: Drony wleciały na teren trzech łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Ich mieszkańców w nocy obudziły alarmy i powiadomienia, by pozostać w domach i nie otwierać okien. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów. Możemy potwierdzić, że odnaleziono miejsce katastrofy drona. Na razie nie chcemy spekulować na temat liczb. Powiedział Tutins Maris, przedstawiciel armii na antenie łotewskiego radia. Jak przed chwilą poinformowało tamtejsze wojsko, służby odnalazły na razie szczątki dwóch bezzałogowców.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Do akcji znów wkroczą Black Hawki. Wznawiane są działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy niemal 500 strażaków. Gasili pożar całą noc. Żywioł objął w sumie 500 hektarów. Akcja trwa od wtorkowego popołudnia i ciągle jest bardzo trudna, mówi nam rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
3: Działamy nawet na tych terenach, które się już spaliły, zabezpieczając przed ponownym rozpaleniem, ponieważ częściowo te grunty na terenach leśnych to są grunty torfowe, więc korzenie, które pozostają pod wpływem silnego wiatru, potrafią się ponownie rozpalić.
1: Nie ma na razie decyzji o ewakuacji Józefowa, bo na razie nie ma takiej potrzeby, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mieszkańcy wciąż jednak z niepokojem patrzą na całą sytuację.
4: Jest źle, tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
5: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest, tak się kręci w głowie, jak się dłużej na tym powietrzu jest.
6: Wszędzie jest pełno dymu, jest siwo, pierwszy raz w ogóle widzimy taką sytuację tutaj w naszym regionie.
7: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
1: Dobra wiadomość jest taka, że na Lubelszczyźnie pojawiają się chmury i jest szansa na deszcz. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu to przewidywania ekonomistów, m.in. PKO BP i ING. Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
8: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program Ceny paliw niżej.
1: Zdaniem eksperta kolejne ruchy Rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej. RPP w tym roku obniżyła stopy tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych. Położne zlikwidowanej porodówki w Nowej Dębie na Podkarpaciu znajdą pracę w innych placówkach, zapewniają lokalne władze. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia radni zdecydowali o zamknięciu oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w tamtejszym szpitalu. Powodem były wielomilionowe straty i malejąca liczba porodów.
9: Mamy tak naprawdę w tej chwili 9 osób, którymi musimy w jaki sposób pomóc zaopiekować się. Rozmawiamy jeszcze ze szpitalem wojewódzkim w Tarnobrzegu. Jest możliwe, żeby panie składały tam swoje CV, no zobaczą, no może jedną, dwie przyjmą tam te panie.
1: Mówił Wojciech Śmiech, wicestarosta tarnobrzeski. Na razie żadna z położnych nie dostała wypowiedzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na co dzień niedostępne, w tym wyjątkowym czasie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponad 100 wrocławskich instytucji szukuje specjalne atrakcje w Noc Muzeów, od warsztatów i wykładów przez spotkania z artystami, po pokazy filmowe i wernisaże.
10: Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych. Z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
1: Wyliczał Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu. Noc Muzeów 16 maja, a już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: 7 maja w kalendarzu, 7 godzina już na zegarach. Szczęśliwie będzie. Dzień dobry o poranku.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9.

0: Uwaga, uwaga, to nie jest jakaś Fata Morgana. Przenosimy się do Katowic. Zamiast strzyżenia trawników tymi głośnymi, hałasującymi urządzeniami spalinowymi, jeszcze będą owce, kameruńskie owce. Będą pojawiać się na niektórych wybranych trawnikach. Jak już tam wykoszą, czyli zjedzą trawę ile trzeba, to przenoszą się na inne. Znaczy przy pomocy hodowcy, który te owce ma.
1: Nie, to fantastyczna jest historia. Bardzo mi się podoba już od razu z założenia, że to, że tak powiem, żywa kosiara będzie. Trochę się martwię, czy się, że tak powiem, ruchu nie boją ulicznego, bo to jednak czasem może coś zaryczy, zapipka, zawyje.
0: No parę takich trawników już się przyzwyczają. Może będą w bardziej spokojnych dzielnicach Katowic. Wypas owiec, mówią urzędnicy, to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne.
1: Oczywiście, że tak, jesteśmy za.
0: Ale taka owca kubkę też zrobi.
1: To zwykły nawóz jest organiczny.
0: No, w sumie masz rację. Ciekaw jestem, czy będzie oficjalny redyk, czyli wyjście tego pasterza na halę, znaczy na ten trawnik ulicami Katowic, oczywiście przy brzmieniach kameruńskiej muzyki. Bo to owce kameruńskie są, wyobraź sobie. Taki gatunek.
1: No, pewnie są jakieś wyjątkowo, że tak powiem...
0: głodne.
1: Wydajne.
0: Wydajne, tak, tak, tak.
1: No dobrze, ciekawa jestem, czy jakieś strzyżenie będzie też, czy tylko trawników, czy również runa owczego.
0: No może być i to, na mleko owcze czekamy.
1: O, sery owcze, to jest coś. Dobrze, rozmawialiśmy
0: sobie. Tylko do Katowic jechać.
1: Tak, za chwilę na naszej, a może lepiej, żeby tak w każdym mieście było u nas w kraju. Zamiast kosiary. 16,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. Rano wstaje Albano, za chwilę Romina Power. Będą też Skaldowie. A przed 8 oczywiście nie zabraknie pytania przed śniadaniem.

0: Najmniejsza wyspa świata i najbardziej zaludniona znajduje się na Karaibach. Mhm. Wyobraź sobie, ma 1,5 boiska piłkarskiego.
1: A, to 1,5. No, no tak, bo dzieci na mniejszym grają.
0: 4 ulice, 0 mhm. samochodów, 10 osób w pokoju. No bo mieszka tam od, jak się mówi, od 500 do nawet 1200 osób.
1: Ale czekaj, czekaj, na tym 1,5 4 ulice, 0 samochodów.
0: To, no, to są... nie da się jeździć, bo już tam nie ma miejsca.
1: To deptaki są, a nie ulice.
0: Nie, to w ogóle jest dziwne miejsce, naprawdę. Ale bardzo ciekawe i zagadkowe. Pewnie nie dla turystów, bo jeszcze tam turystę zmieścić to już w ogóle chyba mhm. na dachu. Taka to historia. No... dosyć ciekawa rzeczywiście, bo jak patrzy się z lotu ptaka na tą wyspę, no to po prostu no, zero zieleni, absolutnie.
1: Życzymy...
0: Także owce by sobie kameruńskie nie poszalały.
1: Nie, zupełnie nie. Zabetonowane to wszystko. Życzymy im miłego poranka.
0: Santa Cruz de Isolte.
1: Gdziekolwiek są, jak w jakimś blokowisku idziecie 10-piętrowym do windy i tam nawet kilka osób czeka.
0: To pomyślcie, są miejsca, gdzie jest gorzej.
1: Tak jest.
0: Znaczy
1: nie, no w tych blokowiskach to całkiem przyjemnie, no jak się ma fajnych sąsiadów, no to czemu nie. Za 3 minuty w 7:30.
0: Tak.
1: Halo. Czyli Electric Light Orchestra już teraz.
0: Rock and rollowo gramy na pobudzenie.

0: Sporadycznie napisała Izabela o tym śmieciowym jedzeniu. Ma na myśli frytki, ale przyzwoitym kebabsem, czy tam kepsem też nie pogardzę. Dzień dobry wszystkim. Izabela odpowiedziała na nasze pytanie o śmieciowe jedzenie. Bo dzisiaj taki temacik na naszym profilu facebookowym.
1: Tak jest, dokładnie. No dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości, a do tych tematów będziemy się jeszcze wgryzać w ciągu dzisiejszego dnia na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 40 maturzystów marzenia o zdaniu egzaminu dojrzałości musi odłożyć na przyszły rok. Przepisy są jednoznaczne i restrykcyjne, podkreśla szef CKE Robert Zakrzewski.
2: Egzamin może być unieważniony na podstawie tylko wniesienia telefonu komórkowego, czyli samo wniesienie powoduje unieważnienie egzaminu, nawet jeszcze nie korzystanie.
1: Maturalny maraton potrwa do 30 maja, ogłoszenie wyników 8 lipca. Jakie było źródło zakażeń hantawirusem na luksusowym holenderskim wycieczkowcu? To próbują ustalić argentyńskie służby epidemiologiczne. Do wczoraj na statku stwierdzono 8 zakażeń, troje pasażerów zmarło. Wycieczkowiec od niedzieli cumował u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Teraz płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na koniec Watykan. Leon XIV przyjmie na audiencji amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Do spotkania dojdzie po serii krytycznych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat pierwszego w historii papieża z USA. Dzisiejsza wizyta ma być próbą poprawy relacji na linii Waszyngton-Watykan. Wśród tematów, które zostaną poruszone, m.in. wojny USA i Izraela z Iranem oraz Rosji przeciwko Ukrainie, także kryzys na Kubie.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: To my z wami budzimy was, zachęcamy do wstawania. Czwartek, już blisko weekendu jesteśmy kolejnego.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A chyba już teraz, za chwilę, Freddie Mercury.

0: I was born to love you, Freddie Mercury, na antenie Radia Plus.
1: Nie denerwuje cię to w kuchni, że tak, tak nastawiane wszystko jest? Tutaj czajnik, tu toster, tutaj jakieś słoiki stoją, tu inne rzeczy.
0: Nie lubię, dlatego mam, staram się mieć pochowane wszystko.
1: A widzisz, czy jesteś trendy? Czytam o nowym trendzie, który jest trendem minimalistycznej kuchni. To znaczy, jest specjalna szafka, którą się otwiera, taka wysoka zabudowa. Mhm. Otwierasz szafkę i tam masz wszystko, czajnik, toster i inne rzeczy. I sobie przygotowujesz i później zamykasz, a nie tak, że stoi ci po tych półkach. To są dla tych, którzy lubią takie minimalistyczne przestrzenie.
0: No i bardzo dobrze. Ja mam toster skiszony tam, bo na co dzień nie jest używany, więc rzeczywiście jest wszystko pochowane. Jedyne, co stoi, no to ekspres do kawy musi stać.
1: No,
0: a czajnik na gazie i też jest dobrze. Znaczy,
1: no a, czyli masz trochę tych rzeczy na zewnątrz, to nie jesteś
0: trendy. Nie, ale jest tak, że jak wchodzisz, to ci się wydaje, że jest po prostu błysk. To
1: no dobrze, no to trochę zmierzasz w tę stronę. Ale chodzi o to, żeby wszystko było tak pochowane, że otwierasz, korzystasz i później zamykasz.
0: Nie, słuchaj, no ja rozumiem, to fajnie wygląda, ale jednak jest trochę niewygodne. Jak wpadasz do kuchni raz na tydzień, to sobie można tak robić, ale jak tak codziennie człowiek i domowników mnóstwo, no to się tak nie
1: A poza tym ja się zastanawiam, jak się zrobi gorącą herbatę, to później ten czajnik co, schowasz, zaparuje i co? Meble poniszczą.
0: Do niczego to wszystko, no naprawdę. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie też pytanie przed śniadaniem, jak już ta woda zagotowana, to może kubeczek.
1: Kubeczek Radia Plus, jak najbardziej. Trzeba zalać herbatę i cieszyć się nie tylko muzyką, ale też tym, co się w ręce trzyma. Bardzo ładne, gustowne kubeczki do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
0: U mnie dzisiaj herbata różana, a u Państwa no, będziemy podpytywać być może.
1: Różana przez kogo?
0: Różana, proszę Pana, różana. Za 17 minut, godzina 8 w Radiu Plus.

0: klub wesołego szampana. Szampan w kubku to odpada. Absolutnie.
1: Nie, tam. I szampan to tylko okazja raz w roku, wiadomo jaka. Chyba, że ktoś wyjątkowo coś świętuje, ale to już wam zostawiamy tam dywagacje takie.
0: Za 5,5 minuty będzie godzina 8 w Radiu Plus.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Co innego, jeśli pytamy dotyczy tych schabów, no to co tydzień oczywiście w niedzielę. Dobra, nieważne. Mamy dzisiaj pytanie przed śniadaniem. Z Kasią tego nie już tłuką, ale to w sobotę chyba dopiero.
0: Dobrze, muszę się dobrze
1: pytanie, którego nie uzgadniałem z Kasią, znaczy ogólnie uzgadnialiśmy, ale postanowiłem ubrać je w kontrowersyjne dosyć słowa.
0: Dawaj, opowiadaj.
1: Wyobraźcie sobie, że przychodzi komornik i zabiera te wszystkie wam sprzęty w kuchni. Jedno możecie zostawić. To
0: czego nie oddacie? Jak ten rejtan na podłodze będziecie ściskać.
1: Inaczej, wasz ulubiony sprzęt kuchenny, bo mówiliśmy o tym, co tam trzeba pochować do szuflady, co przeszkadza, co stoi i tak dalej. Co jest waszym ulubionym sprzętem w kuchni? To pytanie przed śniadaniem.
0: Napiszcie nam o tym 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. Czeka fajny kubek od nas.
1: Kubek na wierzchu trzeba trzymać, pochwalić się przed znajomymi, że macie taki... Niektórzy mają taką specjalną kolekcję wiszących kubków albo stojących w kuchni i tym się chwalą. Nie tam jakieś minimalizmy, trzeba pokazać swoje ulubione kubki.
0: Całą kolekcję. Eruption One, my ticket już teraz w Radio Plus.
1: I mogę powiedzieć, że moim ulubionym sprzętem jest zmywarka.
0: Możesz.

0: Pytaliśmy o hardware, tak, czyli sprzęty w kuchni, a teraz software,
1: proszę,
0: czyli
1: bardzo,
0: to, co jemy. Dobrze, jedzenie śmieciowe dzisiaj na naszym profilu facebookowym i taki obrazek, w którym wewnątrz bułki są jakieś folie, jakieś plastiki, tak żeby obrazowo było widać, co jemy w śmieciowym jedzeniu. Ja co napisał, w końcu treściwe jedzenie, ta kanapka zostanie z tobą na kolejne 500 lat. Czasami sobie pozwalam na takie rzeczy, ale treść tego jedzenia nie zostaje tak długo we mnie, to już tak na poważnie, czasem nawet krócej ja co piszę.
1: No tak, z tym śmieciowym jedzeniem to jest tak, że czasami nam się śpieszy i po prostu łapiemy coś w biegu.
0: A jak się człowiek śpieszy, to ten producent się cieszy.
1: Tak.
0: Katarzyna napisała, tak, śmieciowe oczywiście, ale zawsze sama robię w domu, ponoć mi to całkiem dobrze wychodzi. Mm-hmm. Mowa o różnych hamburgerach i hot dogach.
1: Nie, no hamburger własnej roboty to jest po prostu artyzm, a nie tam jakieś śmieciowe jedzenie. No, można zrobić z dobrego kawałka mięsa. Same mi się zdarza od czasu do czasu, jak mam ochotę na coś konkretnego zimową porą, no to lecę na plac po specjalnie zmieloną wołowinę i potem to rewelacja.
0: Dobrze, dobrze, bo już przeszliśmy od śniadania do obiadu, a tutaj ósma się zbliża.
1: Rozmarzyłam się.
0: Wiadomości i prognoza pogody już za chwilę.

0: Radio Plus.
1: Drony z Rosji wleciały na Łotwę i rozbiły się. Tamtejsza armia reaguje na incydent. O decyzjach za chwilę. 25 lat dla ojczyma, 16 dla matki chłopca. Wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy zostanie zaskarżony. Kardynał Grzegorz Ryś z nagrodą specjalną Orła Jana Karskiego. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zażegnane, informuje tamtejsze wojsko. Wszystko po tym, jak na jej terytorium rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. Łotewskie dowództwo podjęło decyzję o wzmocnieniu sił obrony przeciwlotniczej na wschodzie kraju, przy granicach z Rosją i Białorusią, mówi minister obrony Łotwy Andris Spruc. Jadę właśnie do Rzeżycy, bo sytuacja jest tam naprawdę skomplikowana. Po raz kolejny widzimy, że agresja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje także w krajach ościennych, również na Łotwie. Ukraina ma pełne prawo do obrony, a także do ataków na legalne cele na terytorium Rosji. Tamtejsze dowództwo zaznaczyło, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, takie incydenty mogą się powtarzać. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego 8-latka. Częstochowski sąd skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka ma spędzić za kratami 16 lat.
2: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
3: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Z Dominikiem Bogaczem z Sądu Okręgowego w Częstochowie rozmawiał Rafał Różycki. Sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% ciała. Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. W Sejmie projekt ustawy o kryptoaktywach skierowany przez prezydenta wczoraj przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Mateusz Chłystun przysłuchiwał się konferencji szefa prezydenckiej kancelarii. Jakie są główne założenia projektu?
4: Prezydencki projekt opiera się na 3 filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
5: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
4: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to, czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. A teraz niepokojące wyniki badań z Wielkopolski. 15% uczniów ma myśli samobójcze, a około połowa narzeka na zmęczenie i rozdrażnienie. To wyniki ankiety z podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego. Młodzi ludzie wskazują też na trudności w mówieniu o emocjach, podkreśla psycholog Natasza Chmielewska.
6: Myślę, że w ogóle jako społeczeństwo niestety mamy coraz mniejsze zdolności takie emocjonalne i komunikacyjne i właśnie wynika to po prostu z braku treningu.
1: 1/4 uczniów ze swoimi problemami zgłosiła się do szkolnego psychologa lub pedagoga.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kardynał Grzegorz Ryś, uhonorowany, otrzymał nagrodę specjalną Orła Jana Karskiego za otwieranie umysłu, sumienia i ramion Kościoła dla innych. Kapituła zwróciła uwagę na zasługi związane m.in. z migrantami oraz relacjami judeo-chrześcijańskimi. Jak mówi krakowski metropolita, Jan Karski jest wzorem dla wszystkich ludzi, ale dla chrześcijan powinien być szczególnym autorytetem.
7: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłem przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego.
1: Pierwszymi uhonorowanymi nagrodą Orła Jana Karskiego byli w 2000 roku Jacek Kuroń i ksiądz Józef Tischner.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Mamy przyjemność zapowiedzieć kolejną, chociaż ostatnią godzinę poranka w Radiu Plus, przynajmniej dzisiaj.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozioła.
1: Tomek Waloszczyk.
2: I znów kubek w ręku. I kawiarenka. Blue Cafe, Miss Ria na antenie Radia Plus, a za chwilę 2 plus 1 iść w stronę słońca. Dzisiaj z tym słońcem będzie trochę
1: różnie,
2: gorzej,
1: różnie.
2: Ale nie narzekajmy, bo deszcz jest bardzo potrzebny.

0: Jak to było z tym tasakiem?
1: No nie, no nie chciałem tego cytować na antenie, no ale już dobrze, no bo
0: ale
1: to
0: się,
1: taki...
0: Ale rozbawiło nas
1: żart
0: trochę,
1: no. Na granicy napisał jeden z naszych słuchaczy, że on by tasak zostawił z tych rzeczy, żeby...
0: Żeby komornika przegonić.
1: Tak, dobrze. Pytanie przed śniadaniem.
0: No dobrze.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: I tylko poważne odpowiedzi. Zbyszek taką podesłał. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To jaka jest ta najważniejsza rzecz w kuchni, którą byś zostawił? Ale nie mówimy o żonie, bo to też ktoś nam
0: też
1: napisał, że żona.
0: Były, tak.
3: żona jest niezbędna do wszystkiego, no. Ale na pewno bym jej nie oddał gdzieś za nawet filiżankę kawy. Ale wracając do filiżanki kawy, no to oczywiście jedynie co bym zostawił, to ekspres do kawy. Ekspres ciśnieniowy, który wytwarza wspaniałą, aromatyczną kawę, ale kawa to jest jedno. Ale do tego jeszcze pół łyżeczki kardamonu, żeby poczuć, no nie wiem, w Polsce, przynajmniej tutaj u nas, smak Afryki, smak Maroka, smak dalekich krajów. To robi naprawdę dobre smaki i
0: dobrze,
3: pobudza.
0: Ale Zbyszku, powiedz mi, ten kardamon dodajesz, bo niektórzy dodają od razu do kolby, do sitka tam razem z kawą. Są tacy, którzy dodają potem, wcześniej. Jak ty to robisz?
3: Ja to dosypuję już na wierzch, praktycznie jak już kawa jest zrobiona, robię sobie kawę creme i do tego dosypuję właśnie taką pół łyżeczki na wierzch kardamonu i jak spijam sobie te mleczko leciutkie i mleko z tym kardamonkiem, to czuję po prostu, jak w książkach czytam o Maroku, o Afryce, to dopiero mi no, podchodzi tutaj podniebienie smakowe. To jest coś, co naprawdę wyróżnia tą kawę, a przede wszystkim no, jedyna rzecz, którą zostawiłbym w kuchni. No.
0: Odrabina egzotyki.
1: No
0: orientu.
1: Dobrze, i na pytanie,
3: tak jest.
1: Co Zbyszek dosypuje żonie do kawy, odpowiedź mi kardamon. Ja, bo to rozumiem, wspólna jakaś okoliczność, że tę kawę parzysz nie dla siebie, tylko tam jakoś bardziej w kilka osób.
3: No wspólnie z żoną codziennie mamy taki sobie po śniadanku rytuał, tak jest, zawsze ta kawka jest zrobiona i oby tak było dalej, szczęście, miłość i kawka z kardamonem.
1: I jeszcze bym dodał te egzotyczne upały, ale dzisiaj troszkę już będzie inaczej w pogodzie, o nim powiemy za kilkanaście minut.
3: No wczoraj to było paskudnie, dzisiaj już jest dużo lepiej, a weekend będzie wspaniały.
1: Co
0: no dobrze, ale skoro kawę pijecie razem, to chyba dwa kubki trzeba wysłać, nie da się inaczej.
3: No, bardzo byłbym wdzięczny i na pewno żona za... Ona zadowolona by była.
0: Dobra. Dziękujemy, pozdrawiamy i wysyłamy dwa kubki oczywiście dla tak wspaniałej, cudownej pary. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Dzięki również, wszystkiego dobrego dla wszystkich.

0: Elektryczne gitary i dzieci w Radio Plus 27,5 minuty po godzinie 8.
1: To chyba trochę w klimacie tej piosenki. Czytam właśnie doniesienia z Francji, bo tam afera jest, mimo że ona zaczęła się jakieś 10 lat temu, to teraz dopiero będzie rozliczona. Otóż pewien naukowiec przyznał nagrodę w dziedzinie filologii, przyznał sam sobie. Poza tym towarzystwo, które przyznaje tę nagrodę, to on sam je powołał, wymyślił i zrobił całe zamieszanie z tym, dać sobie nagrodę.
0: Ale to nikt go nie chciał docenić, on raczej się zdenerwował.
1: Tak sobie myślę, że on czuł się rozczarowany, niedoceniany i powołał sobie towarzystwo i to ono coraz większe zasięgi miało, zaczął zapraszać tam jakichś gości, a wszystko służyło temu, on sobie tam wcześniej u jubilera taki medal zamówił i później sobie przyznał w ogóle przed Zgromadzeniem Narodowym we Francji, także to najwyższe kręgi się sprawa otarła. No pojechał, zamieszania narobił, później gdzieś tam komuś w Rumunii chciał przyznać nagrodę, a ci Rumuni trochę bardziej byli dociekliwi, zaczęli drążyć i okazało się, że to wydmuszka nie ma takiej nagrody. To znaczy jest, no i on sam się broni, że przecież prawo nie zabrania ustanawiać jakiejś nagrody, tylko że przyznał ją sam sobie.
0: Słuchaj, są tacy, którzy potrzebują poklasku i zrobią wszystko, żeby ten poklask zdobyć.
1: Dobrze, ja obiecuję, że dzisiaj sobie napiszę coś o sobie w Wikipedii. Nie ma takiego hasła, napiszę.
0: Dobra, sprawdzę jutro. 28,5 minuty po 8 za chwilę.
1: Ale będzie też o moich wadach.
0: Tak?
1: No nie, żeby nie było tak bezkrytycznie. Muszę być obiektywny.
0: Dobrze. Nieważne, co piszą, ważne, że piszą.
1: Żeby nazwiska nie przekręcili.
0: Żeby nie przekręcili. Dobrze, za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest w 9:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kontrolujemy cały obszar, chociaż w środku są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków, poinformował na konferencji w Józefowie w powiecie biłgorajskim szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dobra wiadomość jest taka, że dziś w regionie ma padać.
2: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
1: Nie ma potrzeby ewakuacji ludzi, jak mówią służby, niepokoi jedynie spodziewany silniejszy wiatr. Na miejscu nadal pracuje niemal 500 strażaków. Potężne uderzenie służb w pedofilów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 123 osoby i zabezpieczyło ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W ciągu 2 tygodni policjanci dokonali około 170 przeszukań, zabezpieczyli telefony, komputery i pendrive'y. 95 osób usłyszało zarzuty, 47 z nich trafiło do aresztu. W siedzibie episkopatu można się wpisywać do księgi kondolencyjnej po śmierci arcybiskupa Michalika. Zostanie wystawiona w sekretariacie generalnym. Arcybiskup Józef Michalik zmarł w niedzielę w wieku 85 lat. Przez 2 kadencje był przewodniczącym konferencji episkopatu. Sprawował też obowiązki wiceprzewodniczącego. Do księgi można się wpisywać w godzinach od 10 do 12 i od 14 do 16.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: To tak na temat tych deszczów trochę. It's raining men w Radiu Plus Weather Girls. Za 26 minut będzie godzina 9.
2: I machamy parasolkami. Może się dzisiaj przydadzą. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk.

0: I normalnie mówię ci, mają tysiące wiernych fanów, własne transmisje online i budzą ogromne emocje.
1: Ciekawe kto? Chyba nie mówisz o jaszczurze. No?
0: Bociany, rybołowy, sokoły.
1: A nie jaszczurki, tylko bociany, dobrze.
0: Prawdziwe gwiazdy internetu. Mm-hmm. Gniazda w Bolewicach, Lipce, Poznaniu i Przygodzicach cieszą się największą popularnością. To tam podglądamy te ptaki, na przykład rybołowy z Lipki ostatnio wyszły na prowadzenie, mistrzowie powietrznych łowów. Także jest co podglądać w internecie, a to cieszy, że nie tylko tam różnych newsów ze świata gwiazd szukamy, ale również kontaktu z dziką przyrodą.
1: Ale pamiętajmy,
0: taką,
1: że
0: być może na żywo też nie zobaczymy, tak, bo to trzeba lornetę mieć porządną i się schować w jakichś krzaczorach i czekać, aż.
1: Ale ta przyroda, pamiętajmy, że jest czasem bezwzględna. To nie jest tak, że ktoś sobie włączy i gdzieś relaksował. Jeżeli tak chce, to niech sobie jakąś transmisję przepływającej rzeki włączy albo.
0: A, też można. Albo,
1: ognisko to, takie ognisko, były, tak. Kanały, które ogniska transmitowały. Tak. Ale ze zwierzętami to jest różnie. Słyszałem, że bociany na przykład to są bardzo brutalne i względem swoich młodych i w ogóle względem
0: co
1: otoczenia. Tak, to nie są takie milutkie. Czekamy na nie, bo lubimy, ale one potrafią tam dać do pieca. Tak, no i poza gniazdem.
0: No dobrze.
1: No ale reality show, no oglądaj, ma swoje prawa jakieś, no.
0: Tym bardziej, że Skierka, nie wiem czy wiesz, Skierka i Królewicz doczekali się chyba jaja na razie. No, tak. To bociany są takie.
1: To ważne. Już dla mnie zbyt intymne rzeczy, to ja przełączę na inny kanał.
0: Przepraszam, że tak wyskoczyłam z tym jajem. Dobrze, za chwilę Chris Norman, Suzy Quatro, Sissy Catch, Strangers by Night, a my z wami do dziewiątej. Zapraszamy.

0: Oasis i Catch Strangers by Night na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie 9, czwartek, 7 dzień maja mamy.
1: Ciekawe, czy ten, co po nocach chodził, ten obcy z tej piosenki, no, to się budził razem z nami. Chyba nie, chyba odsypia. My zapraszamy na pobudkę o poranku jutro od godziny 6. To będzie już powolne przywitanie weekendu.
0: A za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej oczywiście wiadomości na antenie Radia Plus. Warto zostać. Jak to już? A tak szybko zleciało.
1: Czwartek mamy, czwartek, droga pani.
0: A no tak, dobrze. Seweryn Krajewski, już teraz Uciekaj moje serce.
2: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Sytuacja pod kontrolą, zaczęło padać, a to może znacząco poprawić sytuację. Na jakim etapie jest walka z pożarem w Puszczy Solskiej, o tym za chwilę. Był pijany, gdy w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę. W Ostrowie rusza proces 26-latka. Rozpoczął się okres Komunii Świętych, jest apel policji. Hulajnoga elektryczna to nie jest dobry prezent. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cały obszar pożaru pod kontrolą, zapewnia szef MSWiA na porannej konferencji prasowej w Józefowie w powiecie biłgorajskim. Walka z pożarem w Puszczy Solskiej trwa. Jak wcześniej informowaliśmy, ogień objął blisko 500 hektarów lasu. Najnowsze informacje z tego miejsca zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja o poranku?
2: Zaczął padać deszcz, który przybiera na intensywności, a to gigantyczna, naturalna pomoc dla strażaków. Służby nie przestają jednak działać i robią wszystko, by przygotować się na wypadek zmiany pogody na bardziej wietrzną.
3: To jest kwestia zabezpieczenia, rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód,
2: powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W lasach Puszczy Solskiej kilkuset strażaków nadal przelewa więc wodą spaloną w wielu miejscach ściółkę.
4: Ogromna praca wykonana, bardzo optymistycznie patrzymy właśnie ze względu na atmosferę, na padający deszcz, na kolejne godziny i kolejny czas.
2: Mówił komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Przez ostatnie dwa dni akcji na pogorzelisko zrzucono też ponad 600 ton wody z samolotów i śmigłowców gaśniczych.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie rusza właśnie proces 26-letniego kierowcy, który w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę. Chwilę po wypadku kierowca uciekł, miał wtedy 2 promile alkoholu we krwi. Prokurator nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny.
5: Biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych wskazał, iż do zaistnienia zdarzenia przyczynił się wyłącznie kierujący pojazdem marki BMW. Naruszył zakaz prowadzenia pojazdu, w stanie nieczyściwości prowadził pojazd z naruszeniem zasad ostrożności, nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do skrzyżowania. Po potrąceniu mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia.
1: Mówił Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna przyznał się do winy. Na dzisiejszą rozprawę zostanie doprowadzony z aresztu, w którym przebywa od styczniowego zatrzymania. Przed sądem stanie też pasażerka BMW, która również była pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Grożą jej 3 lata więzienia. Teraz premier w Watykanie. Za chwilę na audiencji przyjmie go papież Leon XIV. Wiadomo, że podczas tego spotkania Donald Tusk podaruje Ojcu Świętemu 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Potem szef rządu będzie rozmawiał w Watykanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem, i złoży kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Po południu Donald Tusk uda się do Rzymu na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni. Rozpoczął się okres komunijny, jest apel policji. Hulajnoga elektryczna nie jest dobrym prezentem. Wypadki u małych dzieci mogą mieć poważne konsekwencje, przypomina lekarz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Paweł Krzeszowski.
6: Dochodzi do krwawienia nadtwardówkowego, bardzo groźne krwawienie z szybko następującą utratą świadomości. No i jeżeli nie będzie wdrożona szybko odpowiednia pomoc, kończy się uszkodzeniem układu nerwowego, a nawet śmiercią.
1: Jeżdżąc na hulajnodze należy pamiętać o kaskach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca ze wsparciem wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
7: Trasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
8: Doskonale, jest fantastycznie.
7: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy.
9: Jak ci się idzie?
7: No,
9: dasz radę?
7: Chyba tak.
10: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
1: W wyprawie pomagali także przewodnicy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Halina Frąckowiak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Właśnie sobie uświadomiłam, że w przyszłym roku 40 lat minie od premiery tej piosenki. Czas bardzo szybko mija, ale trudno się dziwić. Właściwie budzimy się w poniedziałek, przechodzimy do pracy, a już jest czwartek, więc ten czas też mija szybko bardzo. A czwartek to dla niektórych jeden z tych lepszych dni w tygodniu niż piątek, bo w piątek to już tylko sobota i niedziela, a w czwartek można czekać na piątek i tak dalej. 20 minut po 9 teraz na zegarze.

sit together on the sofa with the music way down.

Eros Ramazzotti, più bella cosa, a nie koza, tylko owce, a dokładniej owce kameruńskie wróciły do Katowic. Kilka lat temu już wzięły udział w takim pilotażowym programie, w którym stołowały się na miejskich łąkach i trawnikach. Robiły to tak dobrze, że Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej postanowił zatrudnić je znów. Zwierzęta wynajęto od hodowcy, który nadzoruje wypas. Odpowiada za przenoszenie stada z między kolejnymi punktami i do września mają wykosić te owce około 60 tysięcy metrów kwadratowych. A oprócz koszenia w pakiecie zapewne jest także nawożenie, więc same plusy, no może poza zapachem. Świeżo skoszonej trawy tego owce nam nie zagwarantują. Gumba i Dance Band i Son of Jamaica, teraz w Radiu Plus.

Time i Jezioro Szczęścia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a nad jezioro to już za chwilę będzie można ruszyć. Może gdzieś jeszcze jest taki ośrodek w środku lasy. Lasu z pachnącym igliwiem, z takim domkiem typu brda, z zapachem rozgrzanej papy specyficznym, pokrywającej te dach, które... papy, która dach pokrywa. Gorący piasek na plaży, dmuchana piłka może gdzieś utknęła w tataraku, zapachniało wakacjami, ale to jeszcze nie ten czas. Przed nami zapachy wiosny i o nie będę dzisiaj pytać, ale to po 10:00. A do 10:00 w Radiu Plus jeszcze między innymi Abba i Fernando.

Queen A Kind of Magic w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Prawdziwa magia to się przed momentem wydarzyła. Wspomniałam o domku letniskowym w środku lasu, domku letniskowym typu brda, pachnącym papą rozgrzaną i tym lasem pachnącym. I napisał do nas wiadomość Michał: jestem właśnie w takim domku, w takim właśnie lesie, na takim małym miesiącu miodowym z moją żoną Ewaliną. Jak możecie, pozdrówcie moją żonę od Michała. Ewelino, czuj się pozdrowiona. Wszystkiego dobrego dla Was. Na zegarze tylko 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Gigantyczna akcja policji i mocne uderzenie w siatkę pedofilów. Zatrzymano ponad 120 osób. Duże zagrożenie pożarami. Pierwsze polskie nadleśnictwo wprowadza zakaz wstępu do lasów. Oddajesz krew, nie płacisz za parkowanie. O pomyśle łódzkich społeczników powiemy na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mocne uderzenie służb w siatkę pedofilską w Polsce. Policja w ramach zakończonej właśnie akcji Hellfire zatrzymała 123 osoby. W czasie operacji, za którą odpowiadało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zabezpieczono też 1500 nośników zawierających pliki z treściami o charakterze pedofilskim. O szczegółach Michał Pietraszko z biura.
2: W trakcie trwających działań funkcjonariusze zatrzymali 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Policjanci CBZC zatrzymali 19-latka, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń, utrwalał treści pornograficzne z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodni.
1: To jednak nie koniec.
2: Kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich w trakcie czynności intymnych.
1: Spośród zatrzymanych zarzuty usłyszało 95 osób, 47 trafiło do aresztu. Zakaz wstępu w pierwszym nadleśnictwie w Polsce to efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. W studiu z nami Jakub Krzyżak. Powiedz, o które nadleśnictwo chodzi?
3: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko miejsca, gdzie doszło do dramatycznego pożaru. Niemal w całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki o godzinie 9 wynosi mniej niż 10%, to mniej niż kartka papieru.
4: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić.
3: Tłumaczy mi hydrogeolog dr Sylwester Krasiński. Około 2/3 wszystkich pożarów lasów w Polsce wybucha w lasach prywatnych, wylicza Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Nie ma takich przepisów, które mogą tak egzekwować od właścicieli lasów prywatnych utrzymanie tej odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.
3: Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów, z czego tylko 904 w Lasach Państwowych.
1: Jakub Krzyżak, o zagrożeniu pożarowym w lasach dziękujemy. Luka w nowych standardach opieki okołoporodowej, ostrzegają przed nią organizacje pozarządowe. Zmiany obowiązują od dziś. Fundacja Rodzić po Ludzku zauważa, że przepisy nie gwarantują każdej pacjentce dostępu na przykład do znieczulenia zewnątrzoponowego. Nowe prawo uważamy za dobre, ale niedoskonałe, mówi Joanna Pietrusiewicz, prezes fundacji.
6: Nie chroni w 100% praw kobiet w tym zakresie. Prawdopodobnie z tego powodu, że gdyby to miało obowiązywać, to wiele szpitali musiałoby zamknąć swoje oddziały, ponieważ nie byłyby w stanie zagwarantować tej usługi.
1: Z kolei Anna Janik, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która konsultowała nowe przepisy, zauważa, że pacjentki mogą same wybrać placówkę, która oferuje wybraną przez nie formę znieczulenia.
7: Myśmy już odstąpili od rejonizacji, więc pacjentki wybierają sobie te szpitale, w których to będą miały zapewnione. Więc tam, gdzie nie będzie tego zapewnionego, no można domniemywać, że to się skończy dla tej placówki, no że wypadnie z rynku.
1: Ważną zmianą jest również możliwość konsultacji z anestezjologiem. Ciężarne mogą ją odbyć między 33 a 37 tygodniem ciąży.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oddajesz krew, nie płacisz za parkowanie. To pomysł łódzkich społeczników, którzy chcą, by honorowi dawcy mogli zostawiać auta w strefie płatnego parkowania za darmo. Przygotowali już projekt uchwały i zbierają podpisy mieszkańców. Kogo miałoby dotyczyć to rozwiązanie?
8: Jeżeli chodzi o kobiety, to jest 15 litrów i mężczyzn to jest 15 litrów. Tylko te osoby będą zasłużone, bo to są osoby zasłużone szpiku i każdegokolwiek przeszczepu, ale to muszą być honorowi dawcy. To nie jest pierwsze oddanie szpiku, tylko to już jest kolejne oddanie i wtedy się jest honorowym dawcą.
1: Tłumaczy Jarosław Kostrzewa ze Zmotoryzowani Łódź. Projekt zakłada wprowadzenie specjalnych kart, które dawałyby uprawnienia do bezpłatnego parkowania.
9: Uważam, że skoro oddaję honorowo krew, to nie oczekuję żadnych korzyści. Natomiast na pewno by się przydał parking bezpłatny dawców przed stacją krwiodawstwa.
1: Mówił jeden z dawców krwi. Aby uchwała trafiła pod obrady radnych, potrzeba co najmniej 300 podpisów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Part-time Lover i Stevie Wonder w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz prawie 20 minut po 10. I przed momentem do naszego studia Radia Plus, przybyła wycieczka szkolna, nastolatkowie i myślałam, że nikt nie będzie wiedział, jakie my tutaj przeboje gramy, ale była grupa dziewcząt, które spojrzały na naszą playlistę, czyli to, co za moment usłyszycie, i znalazły kogoś, kim się zachwyciły, a tą gwiazdą jest Céline Dion, która, przypominam, w Paryżu będzie miała swoje koncerty. Na bilety, żeby bilety kupić było bardzo trudno, być może wam się udało, to gratuluję i trochę zazdroszczę. Na zegarze, tak jak wspominałam, 20 minut po 10 i za chwilę, po krótkiej przerwie, Céline Dion. My heart will go on.

Kobra Nocka w Radiu Plus, a ja wracam do zapachów nie lata, o którym już dzisiaj wspomniałam, ale do zapachów wiosny. Wszystko kwitnie wkoło, zapachy bzów mieszają się z wonią świeżo skoszonej trawy, do tego jeszcze powietrze po deszczu. I właśnie pytam dziś Was o to, jak byście opisali zapach wiosny jednym słowem. Czy to się da w ogóle? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Kubek od Radia Plus czeka na nowego właściciela. Bonnie Misani teraz.

Shelly Belly w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut do 11 i do 11 w Radiu Plus jeszcze między innymi zabiorę Cię właśnie tam i Kancelaria.

0: Radio Plus.
1: Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Dziś ma spaść deszcz. Uroczysty pogrzeb żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Szczątki odnalazł IPN. Chipy dla psów i kotów mają być obowiązkowe. Senat poparł ustawę. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Złożył go w Parlamencie Europejskim prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy chcą pociągnąć byłego szefa Orlenu do odpowiedzialności. Zarzucają mu pisanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych. Do tego tematu będziemy wracać. Deszcz ma pomóc strażakom na Lubelszczyźnie. Od dwóch dni gaszą potężny pożar lasu pod Biłgorajem. Sytuacja się stabilizuje, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
1: W nocy z ogniem walczyło ponad 600 osób, dodaje komendant główny PSP nad brygadier Wojciech Kruczek.
3: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę. Pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600. 106 zastępów. Dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski.
1: Dziś od rana pożar ponownie gaszą policyjne śmigłowce. Służby pozostają w pełnej gotowości. Według prognoz późnym popołudniem na Lubelszczyźnie spadnie deszcz. Dwoje dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem. Do wypadku doszło w Radkowie, niedaleko Kłodzka, na Dolnym Śląsku.
4: Bus przewożący dzieci do szkoły zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autokarem. W busie znajdowało się 8 dzieci, natomiast w autokarze 58 dzieci. W wyniku tego zdarzenia dwójka dzieci doznała lekkich obrażeń. Dzieci zostały przetransportowane do szpitala.
1: Informuje Tobiasz Fonfara z policji w Kłodzku. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w Kamesznicy, niedaleko Żywca, odbędzie się uroczysty pogrzeb 57 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamę Bartka. To ofiary komunistycznej operacji Lawina. Szczątki żołnierzy odnaleziono po latach poszukiwań prowadzonych przez IPN. Dziś wracają do siebie, mówi Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.
5: Kamesznica jest w tym rejonie pod Beskidzie, z którego pochodzili w większości młodzi żołnierze kapitana Bartka. Przybędą więc ich rodziny, ich krewni, mieszkańcy wiosek, z których się wywodzili.
1: Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za niespełna godzinę. Nowy cmentarz wojenny w Kamesznicy to pierwsza w Polsce nekropolia przeznaczona dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec informacja dla właścicieli zwierząt domowych. Chipy dla psów i kotów mają być obowiązkowe. Senat poparł ustawę o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów wraz z poprawkami. Rejestr ma prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dane właścicieli zwierząt mają być powiązane z rejestrem PESEL i systemem aplikacji M-Obywatel. Jeśli Sejm poprze senackie poprawki, ustawa trafi na biurko prezydenta.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Glenn Medeiros na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

To tylko tango i Manam w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut po 11 teraz na zegarze. 7 dzień maja w kalendarzu to Światowy Dzień Hasła, a ja pytam dzisiaj o hasło, a właściwie jedno słowo, którym można byłoby opisać zapach polskiej wiosny. Oszałamiający, upajający, jaki jeszcze? 691 141 141. SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości, a później dzwonię do kogoś z Was. Do oddania mam kubek Radia Plus.

0: Down Under i Man at Work w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do południa, a ja pytam dziś o jedno słowo, hasło, którym można byłoby opisać polski zapach wiosny, właściwie zapach polskiej wiosny. I nie da się tak prosto napisać w jednym słowie, chociaż niektórym się udało i myślę, że to jest całkiem trafne określenie, a napisała do nas Krystyna w tej sprawie właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Maj. Maj, który zawiera w sobie wszystko, co można zawrzeć, jeśli chodzi o wiosnę. To jest twoja propozycja.
1: Tak, to prawda. No przede wszystkim, no jeżeli chodzi o samo hasło, to już trzy litery wystarczą na hasło. A potem maj to chyba też jakaś taka bogini była, rzymska chyba właśnie odnośnie przyrody. I uważam, że już sam maj nasz, już majówka, która tak się w tym roku pięknie rozpoczęła, no zmobilizowała ludzi właśnie, żeby wyszli z domu, podziwiali przyrodę, korzystali z tej przyrody. No i przede wszystkim no rośliny, kwiaty, drzewa, słońce, no to wszystko uważam, że to takie naprawdę zwiastuny wiosny i one właśnie wszystkie otwierają się właśnie w maju. Uważam, że ten maj to naprawdę to nasza polska wiosna.
0: Nigdzie tak nie pachnie jak u nas.
1: Tak jest. I bzy, i mlecz, i tak. Niezapominajki, i niszki, wszystko razem.
0: I konwalie jeszcze, i truskawki słodkie, pachnące. Tak, to już się pojawia. Więc prezent mam dla ciebie. Kubek od Radia Plus, być może na jakąś wiosenną herbatkę będzie odpowiedni. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam przede wszystkim Radio Plus, wszystkich słuchających, maturzystów, no i wszystkich najbliższych. Dziękuję bardzo.
0: Dołączam się do tych pozdrowień. Wszystkiego dobrego i pachnącego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Eurythmics i Who's That Girl, teraz w Radio Plus.

Don't Turn Around i Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Trudno się czasami nie oglądać, szczególnie o tej porze roku, kiedy zewsząd docierają do nas różne zapachy i staramy się odgadnąć, co to za drzewo tak pięknie pachnie. A to a propos tych zapachów wiosny, o których dzisiaj rozmawialiśmy. 15 minut do 12, a do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Manic Monday i The Bangles.

28 stopni w cieniu to jeszcze przed nami, chociaż w majówkę już gdzieniegdzie takie temperatury były. Na zegarze 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej, jest wniosek do Senatu. Premier w Watykanie zaprosił papieża do Polski. Pożar i ewakuacja w Wielkopolsce, płonie magazyn energii. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum. Miałoby dotyczyć unijnej polityki klimatycznej. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie dokładnie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w referendum?
1: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
1: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
2: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
1: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Długa i zaskakująco nieoficjalna rozmowa w cztery oczy. Tak premier Donald Tusk skomentował spotkanie z papieżem Leonem XIV. Dotyczyło, jak słyszymy, różnych tematów. Sytuacji w Polsce, wojny w Ukrainie, sytuacji międzynarodowej i zbrojeń. Donald Tusk zaprosił też papieża do naszego kraju. Do tej wizyty może dojść za dwa lata.
3: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski. Przyjął je z radością. Data jeszcze jest do ustalenia. I Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no dożyjemy chyba.
0: To pierwsza rozmowa szefa rządu z Leonem XIV. Papież otrzymał od Donalda Tuska pięcioksiąg mojżeszowy, przetłumaczony na język kaszubski. Po południu premier ma spotkać się z premier Włoch, Giorgio Meloni. Ewakuacja i strażacy w akcji w wielkopolskim Czajkowie pod Ostrzeszowem to pożar magazynu energii. Płoną akumulatory znajdujące się w 18-tonowym kontenerze. To ponad 107 tysięcy ogniw.
4: Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu działa ponad 20 zastępów ratowników, w tym specjalistyczne grupy z Kalisza, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz więcej szkół w Polsce jest wyposażonych w defibrylatory. Uczniowie przechodzą też szkolenia z udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratowników medycznych. Tak jest m.in. w gminie Kluki pod Bełchatowem.
6: Prosta alternatywa do ratowania cudzego życia, ponieważ tam wszystko mamy powiedziane, co zrobić i jak przeprowadzić akcję.
7: Ciśnij pomarańczowy przycisk. Wykonaj defibrylację.
8: Nie jest trudem w obsłudze, bo tam wszystko mówi.
7: Otwórz opakowanie z elektrodami.
9: Bardzo fajnie się pracuje z dziećmi na szkoleniach. Starsi nie mają takiego parcia. Dzieci mają to coś, co nazywamy chęcią do edukacji.
7: Defibrylacja wykonana.
0: Z uczniami i ratownikiem medycznym Cezarym Abuchowskim rozmawiał Rafał Różycki. Sprzęt i szkolenia zapewniła Fundacja PGE.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my mówimy dzień dobry w czwartek, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy i serdecznie zapraszamy na naszą przebojową pocztę. Na dobry początek niezwykle energetyczny przebój to Maria grupy Blondie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tu urodziny Irka Dudka, z którym właśnie się połączyliśmy. Halo, halo.
2: Cześć.
1: Halo, halo. Witam wszystkich. Radio Plus, drogi jubilacie, witamy cię serdecznie.
2: Również was witam.
1: Halo, halo.
2: Halo. Tak, tak, coś przerywa.
1: Coś przerywa.
2: Bo w górach mieszkam, wiesz, to tak trochę kiepsko jest. No ale mam nadzieję, że będę miał dobry kontakt. Dziękuję za to, że pamiętałeś o moich urodzinach. I
1: dobrze, to teraz jeszcze coś chcielibyśmy ci zaśpiewać. Uwaga, 3, 4.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: O, to dziękuję bardzo.
1: Bardzo prosimy.
2: Do setki jeszcze 25 lat. No, dobrze by było.
1: No, to może nawet i więcej. Słuchaj, przy twoim trybie życia, przy twoim sportowym trybie życia, to długowieczność masz zapewnioną, tak samo jak masz zapewnioną długowieczność muzyczną. Szczególnie jeżeli chodzi o projekt Shaking Dudy, to początkowo miał być chyba żart, a okazało się, że te utwory przeszły do historii polskiego show biznesu.
2: Tak, i w takim okresie największej popularności, żeby sobie udowodnić, że to był żart, rozwiązałem tą kapelę, ale po latach znowu powróciliśmy, bo nam się fajnie gra po prostu razem.
1: No, Darek Dusza, piękne teksty, bardzo fantastyczne.
2: Tak, o to chodzi. To
1: przetrwały
2: jest, opisujemy naszą rzeczywistość za komunę, ale tu się dużo nie zmieniło. Właściwie mamy ciągle tematy niezłe, a rock'n'roll nas kręci.
1: Rock'n'roll cię kręci, ale też kręci cię blues. Kolejne edycje Rawa Blues to twoje dzieło oczywiście.
2: Tak, tak, tak. W tym roku będzie Rawa cała w Nostrze, bo chcę pokazać wirtuozerię tych bluesmenów i tam jest niesamowita akustyka i no będzie troszeczkę inna, ale na takim wyższym poziomie bym powiedział.
1: No myślę, że fani dobrej muzyki bluesowej będą zachwyceni, bo rzeczywiście akustyka w Nostrze jest fenomenalna.
2: Tak, tak.
1: Drogi Irku, jeszcze raz dużo zdrowia. Jak dzisiaj spędzasz ten dzień?
2: No właściwie w domu. Przyszli znajomi, jakieś torty, bardzo dużo tortów każdy przyniósł. Ja lubię słodkie, no ale muszę to się wystrzegać, ale dzisiaj sobie dam
1: dyspensę. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego, już teraz na antenie Radia Plus Shaking Dudy i Och Ziuta.
2: No dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
4: Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyciągamy z niej album z największymi przebojami Alana Price'a. To muzyk, który swą karierę zaczynał w zespole The Animals. Słynne jest jego solo na organach w utworze House of the Rising Sun, czyli Dom Wschodzącego Słońca. Odszedł od Animalsów i z powodzeniem kontynuował solową karierę. Muzyka do filmu O Lucky Man przeszła do historii, a też do historii przeszedł przebój Just For You.
1: Wyjątkowy artysta, bardzo chętnie zagramy to już teraz.
0: Alan Price i Just For You na antenie Radia Plus. Wielki przebój z roku 1978.

0: To Amanda Leary Enigma, wielka gwiazda muzyki disco końca lat 70. ubiegłego wieku. Anthony Moon stworzył muzykę, którą Amanda Leary podbijała parkiety europejskich dyskotek. No, modelka, aktorka, no i też wokalistka. Utwory, które były pisane dla niej, no były pisane w takiej wąskiej skali. Wtedy nie było polepszaczy, nie można było pewnych niedoskonałości zamazać. Trzeba było na czysto zaśpiewać w studiu. No i te utwory były tak specjalnie komponowane, a melodyjne refreny śpiewały panie z chórku.
1: To najważniejsze, żeby znaleźć sobie patent na siebie. A teraz zaglądamy jeszcze raz do naszego muzycznego kalendarza. 7 maja 91 rok, wówczas ukazuje się już 8 studyjny album grupy OMD pod tytułem Sugar Tax.
0: To był powrót zespołu OMD, który pod koniec lat 80. zawiesił swoją działalność. Sailing on the Seven Seas to przebój z albumu Sugar Tax.

0: To był duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe i Domino Dancing. Utwór z roku 1988 z albumu Introspective. Jak zwykle sporo elektroniki, ale też elementy latynoskie, bo producentem tego utworu był Luis Martine, znany z produkcji wielu latynoskich hitów muzyk, który na stałe wówczas mieszkał w Miami. To było trochę zdziwienie dla fanów duetu Pet Shop Boys, że ta stylistyka nieco się zmieniła. Świetny teledysk towarzyszył tej piosence, bo do oprawy wizualnej zawsze Neil Tennant i Chris Lowe przykładali wielką wagę. Pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę.
1: Tak, ale na koniec bardzo optymistycznie. Tytuł trudny trochę do wymówienia. Czas nas uczy pogody.
0: No i rzeczywiście ten czas nas uczy pogody. Dziś rano jeszcze było w miarę ciepło, kiedy już wchodziłem do budynku radiowego, to już tak chłodkiem pachniało. Ponoć będzie znowu zimno.
1: Będzie chłodniej, będzie burzowo i deszczowo. No dobra, deszcz jest nam potrzebny, bo faktycznie mamy ostatnio serię pożarów, także niechże sobie troszkę popada. Nawet.
0: Grażyna Łobaszewska na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro, tuż po godzinie 12:00.

0: Radio Plus. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Za chwilę szczegóły. Paliwa nieco w dół, poznaliśmy ceny na jutro. Powiemy też o zbiórce żywności dla strażaków walczących z pożarem na Lubelszczyźnie. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy mają mocne zarzuty dla Daniela Obajtka. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiSu. Jeżeli będzie zielone światło, to usłyszy zarzuty dotyczące dwóch przestępstw skarbowych. Chodzi o podejrzenie podania przez Obajtka nieprawdy w deklaracjach podatkowych.
1: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karno-skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych.
0: Mówił Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Były prezes Orlenu twierdzi, że żadnych nieprawidłowości nie było i to pseudoafera. O krok od tragedii w Szczecinie kierowca autobusu w centrum miasta wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego na pasach. Świadek zgłosił sprawę na policję, trafiła już do sądu.
2: Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.
0: Mówiła Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Kierowca autobusu na razie nie wsiądzie za kółko.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nieco taniej na stacjach benzynowych poznaliśmy ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. To spadek o 5 groszy. Diesla kupimy jutro za 7,17 za litr, czyli o 9 groszy taniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Pożar w Puszczy Solskiej angażuje nie tylko służby, ale i mieszkańców regionu. Lokalni przedsiębiorcy i restauratorzy zainicjowali zbiórkę żywności. Pierogi, pączki, drożdżówki i kanapki trafiają do walczących z żywiołem strażaków.
4: Przyjechaliśmy właśnie, przywieźliśmy jedzenie, picie, rozpakowujemy. Po pierwsze tak należy, a po drugie ludzie po prostu potrzebują pomocy. Oni nam pomagają, my im.
5: Napisaliśmy do pewnego strażaka, który jest tam na linii akcji. Chcieliśmy im wysłać busa pełnego wody, jakichś tam napojów izotonicznych i w ten sposób im pomóc, ale powiedzieli, że potrzebują jedzenia.
6: Od chleba po wodę, po bigos, który dzwoniła pani na leśniki nam przywozi. Także oddolnie to bardzo fajnie działa.
7: Jest potrzeba, więc się zebrałyśmy, ugotowałyśmy lecz dla naszych dzielnych strażaków.
0: Po dwóch dniach pożaru sytuacja na pogorzelisku w lesie pod Biłgorajem się stabilizuje. Strażacy wstępnie opanowali już pożar. Po południu ma spaść deszcz, który ułatwi dogaszanie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to proszę bardzo, jeśli przeboje, to teraz jeden z nich, Madonna, Like a Prayer. Dzień dobry, Janek Pasterski.

No to wiatr wieje, nie wiem czy pogodą dla bogaczy, ale tak, wiatr jest. Słuchajcie, czytam o czym za chwilę będziemy się wszyscy mierzyli, to znaczy walka o leżaki w sezonie wakacyjnym. Historia niemieckiego turysty, który razem z rodziną wybrał się na grecką wyspę Kos. Mieli wykupione wczasy w jednym z hoteli. Pan postanowił wstać o 6 rano po to, żeby sobie zająć jeden z leżaków. Okazało się, że się nie dało, bo na wszystkich leżakach leżały już ręczniki albo te leżaki były zajęte przez innych. No i pan postanowił zgłosić sprawę w sądzie i wygrał odszkodowanie za brak leżaka. No to teraz będzie już mógł sobie leżeć plackiem na spokojnie.

ale to jest tak, że człowiek nie jest w stanie siedzieć obojętnie, od razu gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się ta słynna choreografia do piosenki YMCA, Village People, i kończyny nam się troszkę ruszały. Teraz z rockowym pazurem Roxette, Listen to Your Heart.

0: Radio Plus. Daniel Z. stanął przed sądem, zabił kobietę jadąc po pijanemu. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal nie mogą orzekać. Akcja saperów w Borach Tucholskich, konieczna była ewakuacja mieszkańców. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Płakał i przepraszał za tragedię w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął Daniel Z. Odpowiada za wypadek, w którym zginęła 37-letnia Anita. Oskarżony miał 2 promile, gdy uderzył autem w kobietę idącą chodnikiem.
1: Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości, chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami. I ta świadomość do końca życia zostanie ze mną, właśnie do końca życia.
0: Matka Anity nie kryła w sądzie emocji i żalu.
2: Jak się pani czuje? Proszę popatrzeć. To była moja piękna córka. Wbił mi pan nóż w serce mojemu synowi Emilowi i mojemu synowi Pawłowi. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa.
0: Danielowi Z. grozi 20 lat więzienia. Wraz z nim przed sądem stanęła pasażerka auta, która jest pielęgniarką i również była pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy. Grożą jej 3 lata więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal nie mogą orzekać. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Marcin Dziurda przekazali prezesowi TK dokumenty w sprawie zabezpieczenia wydanego wczoraj przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC nakazał polskim władzom, aby nie utrudniały im objęcia funkcji sędziów. Jak powiedziała dziś sędzia Korwin-Piotrowska, kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego wciąż jednak uważa, że nie można nas dopuścić do orzekania. To pokłosie sporu pomiędzy Sejmem a prezydentem. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od 2 z 6 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Akcja saperów w Borach Tucholskich w Jeziorze Charzykowskim natrafiono na niewybuchy z czasów wojny. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców.
4: Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców przebiegła bez problemu. Na daną chwilę obszar, który jest wyłączony, jest to obszar od linii brzegowej, ulicą Żeglarską, ulicą Długą, turystyczną, po ulicę Stromą.
0: Relacjonuje Aleksandra Drobińska z policji w Chojnicach. Prawdopodobnie w jeziorze jest kilkanaście sztuk amunicji artyleryjskiej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Najmłodsi pokazali, jak połączyć aktywność z historią. Blisko 400 uczniów szkół podstawowych wystartowało w dzisiejszym biegu Konstytucji 3 maja w Bełchatowie.
5: Jakie kolory macie na sobie?
6: Czerwony, biały.
7: Bo to kolory Polski.
8: Białe koszulki, spodniczki, takie czerwone, narysowanie flagi.
9: Dlatego, że biegniemy za uchwalenie Konstytucji 3 maja.
10: Fajnie złączyć sport z historią.
11: Uchwalenia Konstytucji, Dzień Flagi, tak wszystkie święta powinno się znać, bo to nasze narodowe święta.
0: Z uczestnikami biegu rozmawiał Rafał Różycki.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I gorące rytmy w Radio Plus prosto od Gypsy Kings. Bamboleo na dobry początek tej godziny. Dzień dobry, Janek Pasterski.

No i takie dźwięki bardzo lubimy. To już prawie 19 minut po godzinie 14. Dobra pora przy okazji, żeby za chwilę wręczyć komuś kubek z logo Radia Plus. Jeśli macie ochotę, może się przyda na kawę, na herbatę, na działkę, do pracy, do domu. To zapraszam, dajcie znać SMS-owo pod 691 141 141.

No i nogi same nas poniosły do tańca z musicalu Grease John Travolta i Olivia Newton-John, You'd Wonder I Want. Pięknie się zrobiło, a kubek dzisiaj trafia do Marka z Krakowa. Bardzo serdecznie gratulujemy. Jutro jeszcze przy piątku też będzie taka szansa. No wiecie, przed weekendem to zawsze sobie warto jeszcze poprawić humor. Fun Factory za chwilę w Radiu Plus, a już teraz po polsku. Jam i naiwne pytania.

A wspaniała Tina Turner na koniec tej godziny poprawiła nam humory, a my zbliżamy się powolutku do 15, czyli w Radiu Plus za chwilę. Wiadomości i Mikołaj Gronec.

0: Radio Plus.
1: Kolejne ustalenia po katastrofie samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Polacy podzieleni w sprawie nowej konstytucji. Znamy najnowszy sondaż. Sprawdzamy też, jak ubrać się na wiosenną wycieczkę w góry.

0: Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Właściciel samolotu, który rozbił się w czasie gaszenia lasu pod Biłgorajem, miał potrzebne zezwolenia, poinformowały o tym Lasy Państwowe, które zarządzają samolotami gaśniczymi. We wtorek pilot dromadera zginął w katastrofie podczas gaszenia pożaru lasu. Dokładne przyczyny tej tragedii wyjaśniają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie został już opanowany, ale akcja wciąż trwa. Służby mają jeszcze wiele godzin pracy.
1: Powiedziałbym, po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
0: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców z położonej najbliżej pożaru miejscowości Józefów.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Uniwersytet Warszawski upamiętnił ofiarę tragedii. Mija rok od ataku na kampusie uczelni. Student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą portierkę Małgorzatę Dynak. Kobieta zginęła na miejscu. Na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii posadzono dziś miłożąb. Ma być symbolem pamięci i wspólnoty.
3: Trudno jest rozdzielić te dwie rzeczy. Pamięć o wydarzeniu i pamięć o sobie. Trudno, ale to jest możliwe i konieczne. Trzeba tej trudności wyjść naprzeciw, żeby nie zgubić tego, co jest najważniejsze, czyli tego, że pamiętamy. Pamiętamy wspaniałą koleżankę. Pamiętamy dobrą i oddaną pracownicę. Pamiętamy panią Małgosię jako jedną z nas, członkinię wspólnoty uniwersyteckiej.
0: Podkreślała profesor Julia Kubisa, dziekan Wydziału Socjologii. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że był niepoczytalny. Śledczy chcą umieścić go w szpitalu psychiatrycznym.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Polacy podzieleni w sprawie nowej konstytucji. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu, 42% badanych uważa, że nie ma potrzeby uchwalania nowej ustawy zasadniczej. Chciałoby tego 37%. 21% Polaków nie ma w tej sprawie zdania. Nowej ustawy zasadniczej do 2030 roku chciałby prezydent Karol Nawrocki. Powołał Radę do spraw nowej konstytucji.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wiosną w Wysokich Tatrach wciąż jest zima. Zapytaliśmy ekspertów, jak ubrać się na wiosenną wycieczkę w góry, mówi Edward Lichota, ratownik TOPR.
4: Im wyżej tego śniegu jest więcej, zwłaszcza po północnej stronie, te temperatury już troszeczkę poszły do góry, więc ten śnieg w niektórych miejscach już jest miękki, już chwilami przepadający, ale też są oczywiście miejsca, gdzie jest trochę twardo. Na pewno dla osób, które wybierają się gdzieś wyżej, sprzęt tego typu jak raki, czekan.
5: To już czas na krótkie buty, czy dalej wysokie zimowe?
6: No to zależy, gdzie się wybieramy. Jeżeli wybieramy się w Żleby, wybieramy się na stoki ekspozycji północnej, to jak najbardziej cały czas sprzęt zimowy. Na Halę Gąsienicową, jeżeli wybieramy się tylko do schroniska, te buty krótkie wystarczą.
0: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pod koniec tygodnia w Tatrach ma padać deszcz.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Lionel Richie już teraz w Radio Plus. Say you, say me. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 minut po 15. Radio.

Cza-cza-cza, to Neil Sedaka, O Carol w Radiu Plus. Tymczasem czytam właśnie w internecie o turyście, który w trakcie spaceru w Norwegii się ta historia działa, bo to ważne, odkrył pod przywróconym drzewem bardzo bogato zdobione złote okucie pochwy miecza sprzed 1500 lat. Czy jaki z tego morał? No warto patrzeć pod nogi i spacerować.

kojący, a jak rzekł głos Mary Mackey, Show Me Heaven w Radio Plus, 7 dzień maja, dzisiaj mamy czwartek, weekend coraz bliżej, a dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Hasła. No, czyli takich kombinacji różnych, które nam zabezpiecza. I bank, i rzeczy w telefonie, i w komputerze, i tak dalej. To warto mieć porządne hasło. 1, 2, 3, 4 fajne, łatwe do zapamiętania, ale też łatwe do złamania przez hakera.

Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę. I to na koniec naszego czwartkowego spotkania, jutro piątkowo, a za dzisiaj dziękuję, Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia, za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 16.00.

0: Radio Plus.
1: Pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowano około 40 osób. Powiemy też o strzelaninie w Austrii. Są ofiary śmiertelne. Beata Szydło nie stawiła się w prokuraturze. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby ranne. Trwa akcja strażaków. Pali się jeden z hosteli w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowało się około 40 osób. Na miejscu są 22 zastępy strażaków.
2: Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących ewentualnych osób przebywających wewnątrz budynku. Działania strażaków prowadzone są równocześnie w dwóch odcinkach bojowych. Dwie roty pracują wewnątrz obiektu, prowadząc działania gaśnicze oraz przeszukując pomieszczenia. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące w budynku butle z gazem.
1: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu działają też policjanci, ratownicy medyczni oraz służby gazowe i energetyczne. Zginęły 3 osoby, wśród ofiar jest sprawca. To po strzelaninie przed jedną z restauracji w austriackim Linzu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Co dokładnie się wydarzyło?
3: Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii. Według nieoficjalnych doniesień starszy mężczyzna otworzył ogień w kierunku swojej żony i córki, a następnie odebrał sobie życie. Broń została zabezpieczona. Z relacji świadków wynika, że padło wiele strzałów. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Beata Szydło nie stawi

0: Była się w rzeszowskiej prokuraturze. Była premier miała być dziś przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. W 2017 prowadziła ją Polska Fundacja Narodowa. Chodzi tu o podejrzenia szkody na blisko 8,5 miliona złotych. Sprawę śledzi Tomasz Widak.
1: Była premier nie podała powodu swojej nieobecności i nie przedstawiła zwolnienia lekarskiego. Prokuratura zapowiedziała wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Wczoraj w tej samej sprawie zeznawał poseł PiS i były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przypomnijmy, w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej śledczy badają, czy przy realizacji kampanii doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby kierujące fundacją, a także przez ówczesnych przedstawicieli rządu.
2: Do postępowania połączono również wątki dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień przez prezesa Rady Ministrów w okresie 2017 roku.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Do tej pory w sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.
0: O czym informował Tomasz Widak.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Hollywood w centrum Łodzi przy w Dworcu Fabrycznym mają być realizowane zdjęcia do dużej międzynarodowej produkcji.
4: Realizowane będą nocne zdjęcia do produkcji filmowej. Dworzec pozostanie w pełni czynny. Czasowo wyłączone zostaną dwa perony. We wschodniej części obiektu ruch pasażerów będzie odbywał się wyznaczoną ścieżką. Trwa tam budowa elementów scenografii.
0: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak dodaje, to spora szansa dla łódzkiego środowiska filmowego i kolejna okazja do promocji miasta.
4: Wykorzystanie dworca jako planu zdjęciowego wzmacnia pozycję miasta jako ważnego ośrodka filmowego w Europie i zwiększa jego rozpoznawalność wśród twórców i turystów.
0: Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o nową wersję kultowego Nieśmiertelnego. W obsadzie są m.in. Henry Cavill i Russell Crowe.

przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Grozi mu 20 lat więzienia. Ruszył proces w sprawie śmiertelnego wypadku w Ostrowie w sylwestrową noc. Kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto groźnego wirusa, jest Polak. Powiemy o ustaleniach naszego reportera. Nowe kierunki studiów na Kulu. Ruszyła rekrutacja. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w sylwestrową noc. Oskarżony Daniel Z., mając 2 promile, wsiadł do BMW, śmiertelnie potrącił 37-latkę i uciekł. Dziś w sądzie płakał i przepraszał. Na miejscu była nasza reporterka Barbara Źródlewska-Olejnik.
2: To była rozprawa pełna łez i emocji. Płakał oskarżony, który po raz pierwszy przeprosił rodzinę Anity.
3: Ale chciałbym, żeby rodzina poszkodowała. Ona wiedziała, że codziennie mierzę się z konsekwencjami swojego zachowania, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
2: Płakali także jej najbliżsi, którzy licznie stawili się w sądzie, trzymając w rękach jej zdjęcie.
4: Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść, a tym bardziej matka.
2: Przed sądem stanęła też pasażerka BMW, która odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy. Jej grożą 3 lata więzienia.
1: O czym informowała Barbara Źródlewska-Olejnik. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na którym ogłasza informacje o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Choć to tragiczne, naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażone.

0: zakażenia i 3 zgony. Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje sytuację, zapewniał o tym szef WHO Tedros Adhanom. Regularnie kontaktowałem się z kapitanem statku, również dziś rano. Powiedział mi, że morale znacznie się poprawiło, odkąd statek znów zaczął się poruszać. Statek miesiąc temu wyruszył z Argentyny w rejs przez Atlantyk. Obecnie kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Teraz susza, wcześniej mroźna zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczo rok od nawet 40 lat. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
1: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat. Dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
2: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
1: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników. Była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
0: Przypomnijmy, ogień strawił około 300 hektarów lasu na Roztoczu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Biomedycyna i środowisko, biotechnologia medyczna czy polityka, gospodarka, transformacja cyfrowa. To nowe kierunki, które pojawiły się w ofercie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
4: Zapraszamy na ponad 100 kierunków studiów. To są kierunki z zakresu nauk, oczywiście tych takich bardzo charakterystycznych dla KUL-u, czyli teologia, filozofia, ale także nauki humanistyczne, nauki prawnicze, społeczne, techniczne, no i oczywiście jak już od kilku lat nauki medyczne.
0: Mówi Magda Pranagal z Biura Rekrutacji KUL. Kandydaci mogą się rejestrować do 13 lipca.

0: Radio Plus.
1: Objął 800 metrów kwadratowych pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Daniel Obajtek może stracić immunitet, jest ruch prokuratury. Kościół w zasięgu kliknięcia, specjalna aplikacja dla wiernych w Bydgoszczy. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin, strażacy walczą z pożarem hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ogień objął powierzchnię około 800 metrów kwadratowych.
2: Na miejscu pracuje wciąż 16 zastępów straży pożarnej. Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na rozbiórce poszycia dachowego w celu dogaszenia zarzewi ognia. Trudno jest określić czas trwania akcji. Działania mogą potrwać jeszcze do kilku godzin.
1: Relacjonuje Dawid Westrych ze straży pożarnej w Gdańsku. Z budynku jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się 46 osób, 3 zostały ranne. Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu, a dziś europoseł, zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O szczegółach Mateusz Chłystun. O co chodzi w tej sprawie?
3: O to, że gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
4: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłat z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
3: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
1: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy i zwiększony zakres opieki psychologicznej. Uniwersytet Warszawski podsumowuje działania wprowadzone po ubiegłorocznym ataku na kampusie przy krakowskim Przedmieściu. Tuż po tragedii uczelnia powołała Biuro do Spraw Bezpieczeństwa. Podpisała też porozumienie o wymianie informacji i szkoleniach z Komendą Stołeczną Policji.
5: Wprowadziliśmy też przyciski alarmowe z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych, które łączą się w razie

0: zagrożenia ze strażą uczelni.
1: Mówi rzeczniczka UW Anna Modzelewska. Strażnicy zostali wyposażeni m.in. w paralizatory oraz kamery nasobne. Przeszli też odpowiednie szkolenie.
2: Potrafią w sposób świadomy, z przewidywaniem skutków, używać tych środków przymusu bezpośredniego, które są w ich posiadaniu. To są pałki teleskopowe, to są miotacze gazu.
1: Mówi Zygmunt Lalak, zastępca rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, równo rok temu 22-letni student prawa zabił pracownicę UW. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna w chwili ataku był niepoczytalny.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni mają już dostęp do specjalnej aplikacji. Mogą sprawdzić wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
4: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe, media elektroniczne to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie, i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego i musimy również za tym nadążać, jeśli nie chcemy zostać z tyłu.
1: Z aplikacji Drogowskaz korzystają też już inne diecezje w kraju.

0: Radio Plus. Był zaskoczony i nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Po 3 dniach walki pożar lasu na Lubelszczyźnie został opanowany. Akcja strażaków wciąż jednak trwa. Będzie można zwiedzić na przykład wóz pancerny, noc muzeów z podlaską policją. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej. 46-latek ukrywał się, by uniknąć odbycia kary 1,5 roku więzienia, orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. O szczegółach Łukasz Bogdan.
1: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Jak podkreśla policja, 46-latek nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Po wykonaniu niezbędnych czynności został przewieziony do jednostki policji, a następnie trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
0: Przypomnijmy, Paweł K. został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. Do wypadku doszło w 2021 pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Żywioł opanowany, ale akcja strażaków trwa. Po 3 dniach dramatycznej walki służbom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia w Puszczy Solskiej.
2: Ten pożar już w żaden sposób się w tej chwili nie rozprzestrzenia. Mówimy w tej chwili już o takiej fazie, która poprzedza już taką typową fazę dogaszania pożaru.
0: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Zaznacza jednocześnie, że przed strażakami kolejna noc walki. Trwa żmudny etap dogaszania pojedynczych zarzewi.
2: Pożar został ograniczony na powierzchnię około 300 hektarów. Jest to takie typowe, można powiedzieć, pożarzysko, które zostawił ogień, który strawił las. W tym momencie strażacy dogaszają już te pojedyncze zarzewia ognia, które jednak na tym dużym obszarze występują.
0: W akcji nadal jest około 600 osób. Strażacy, Wojsko Obrony Terytorialnej i służby leśne. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp są mało prawdopodobne. Wzrosło ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne.
3: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Mówi Adam Glapiński i dodaje, że NBP, podobnie jak inne banki centralne, obserwuje sytuację i m.in. skutki dla gospodarki, które niesie konflikt na Bliskim Wschodzie.
3: Jest zdenerwowanie, bo się spodziewaliśmy, że ten rok będzie inaczej zupełnie wyglądał, prawda? Że będziemy jeszcze te stopy obniżać, nie wiadomo do jakiego pułapu. A tutaj niestety się okazało inaczej. Polityka psikusa nam wycięła, czy jak to się mówi.
0: Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, inflacja w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku wobec 3% w marcu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Noc muzeów z podlaską policją. Komenda Wojewódzka w Białymstoku szykuje dla mieszkańców sporo atrakcji. Będzie można na przykład zwiedzić wóz pancerny.
5: Do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział.

0: kontrterrorystyczny policji. Policjanci, nasi operatorzy pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji, które na co dzień realizują.
1: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Udostępnione będą też radiowozy, motocykle, miasteczko ruchu drogowego czy symulator zdarzenia. Noce muzeów już 16 maja.

0: jest książka, w której autor jakby odnajduje swoją własną formułę, często opisując swoje doświadczenia, które jakby wydają się może w pierwszej chwili mało istotne, albo nawet nie powiązane jakby z tym głównym motywem wędrowania, ale tak naprawdę pokazuje nam pewien świat, który też zanika i chyba o to również tutaj Modowi chodziło. Ta japońska prowincja, która jest no, tym środowiskiem, w którym się porusza, to jest świat, który no, powoli, ale jednak się kurczy i prawdopodobnie za jakiś czas już go może nie być. I on, zapisując swoje wrażenia, zapisując swoje też przygody, jakby zostawia pewne świadectwo. Więc na pewno jest to pewien rodzaj eseju, tak jak pan wspomniał. Na pewno jest to też troszeczkę taki pamiętnik, tak, bo tutaj on nie ucieka od wspomnień, szczególnie kiedy powraca do lat młodzieńczych, czy nawet dziecinnych i do właśnie spotkań i czasu spędzanego z tym bardzo bliskim przyjacielem, który już, jak się później dowiadujemy, nie żyje. I tak naprawdę ta książka w pewnym sensie też jest taką elegią ku pamięci tego przyjaciela i też on tak dość wyraźnie i mocno tutaj mówi, że gdyby nie trafiła się Japonia w jego życiu, w której już mieszka, o ile dobrze pamiętam, ponad 20 lat, to być może jego życie skończyłoby się tak samo szybko i nagle, jak życie tego przyjaciela. Tak więc jest to też w drugą stronę pewien taki hymn dziękczynny, więc naprawdę trudno tę książkę tak bardzo skategoryzować i określić jednym słowem, tak? To każdy czytając znajdzie w niej coś innego i to jest, myślę, że no, naprawdę coś, co można uznać za naprawdę duże osiągnięcie tego autora.
1: Dzisiaj w cyklu Dookoła Świata przyglądamy się Japonii, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych. Państwa i mój gość Piotr Milewski, autor licznych książek, dziennikarz, publicysta, pisarz, znawca Japonii. Wracamy do Państwa za chwilkę. Krótka przerwa na muzykę. Po piosence ciąg dalszy naszej rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: W Nocnych światłach dzisiaj cykl dookoła świata. Japonia, jakiej nie poznamy z folderów turystycznych, z przewodników po tym kraju. Piotr Milewski jest z nami, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, znawca Japonii. Panie Piotrze, mówi pan, i nawiązujemy tutaj do książki Craiga Moda jeszcze, zanim przejdziemy do pana doświadczeń osobistych i pana książek. On opisuje, w jaki sposób można powiedzieć Japonię od środka. W jaki sposób można powiedzieć również pozostaje w pewnym sensie outsiderem. Gdzieś nie, jest tam trochę obok tej rzeczywistości, ale ją kontempluje. Więc jakoś nie odbieram tę opowieść jako jednak oglądanie tej rzeczywistości okiem gaijina, czyli człowieka, który jednak przychodzi z innej kultury i w gruncie rzeczy nie będzie nigdy w stanie zostać przyjęty przez tą lokalną społeczność, przez Japończyków, którzy zawsze będą widzieć w nim kogoś obcego. A więc tym bardziej jest to ciekawe, bo to jest jakby stąpanie po czymś, co bym nazwał takim współczesnym terra incognita. Niby jesteśmy w XXI wieku, mamy cały świat opisany, zmierzony i niewiele jest miejsc, w których jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że coś tam jeszcze można z tej ziemi wydłubać i powiedzieć, o, zobaczyliśmy coś nowego. A tu jest jednak pewna linia demarkacyjna między autorem a tym środowiskiem, w którym on się porusza.
2: To na pewno, tak. On, mimo że długo mieszka w Japonii, posługuje się japońskim na pewno bardzo dobrze, natomiast myślę, że na pewno nie jest i nigdy nie będzie prawdopodobnie obywatelem tego kraju. A nawet jeśli, no to tam, gdzie trafia, jest przybyszem z zewnątrz i też kimś, kto przychodzi gdzieś z oddali, bo dla mieszkańców Półwyspu Ki, to już nawet Tokio to jest troszeczkę inny świat, można powiedzieć, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że on chyba nie ukrywa też, że to jest kimś, kto przybywa i dopiero tam próbuje w jakiś sposób poznać ludzi. To mu się udaje, ale to są oczywiście krótkie spotkania, tak? I w czasie tych spotkań, gdzie dochodzi do jakiejś wymiany uprzejmości albo takiego przełamania tych pierwszych lodów, bardzo często na tym się kończy, tak? On co najwyżej słyszy też pewne historie, a potem następnego dnia, a czasami jeszcze szybciej, wyrusza w dalszą drogę. Ja myślę, że to jest też trochę, no nie, to jest też trochę taka cena, którą płacimy, kiedy wyruszamy w taką pieszą podróż, gdzie nie pisane jest nam pozostanie w jakimś miejscu długo i chyba jest na to gotowy i chyba też nie czuć w tej książce jakby takiego jakiegoś braku tego, że on czuje się odrzucany, tak? On tam jest jedno czy dwa miejsca, w którym rzeczywiście coś takiego może sugerować, ale z drugiej strony chyba ma moc na tyle taką świadomość, że nie może zbyt dużo oczekiwać. Jest obcokrajowcem, wysokim człowiekiem, który nagle się pojawia w zupełnie innym świecie, w takim świecie, gdzie właściwie nie powinno go być.
1: Tak, to jest o tyle ciekawe, że przypomina mi to również spotkanie z Marcinem Bruczkowskim, który napisał znaną i wznawianą książkę Bezsenność w Tokio, kiedy tutaj kilka lat temu w Nocnych Światłach opowiadał o tych 10 latach spędzonych w Japonii. Oczywiście to był czas, w którym on pracował i mieszkał głównie w Tokio, ale czasami zdarzało mu się wyskoczyć, czy to na urlop, czy na jakieś tam wyprawy takie krajoznawcze, dajmy na to, w głąb Japonii, czy kolejnych innych wysp. I z tego, co pisał i opowiadał, to wynika, że nie jest łatwo w ogóle tam się przemieszczać, że jest wiele problemów związanych z taką kategoryzacją miejsc. Tu nie wolno, tam coś jest takiego, co jest związane z tradycją, więc raczej nie powinno i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że autostop w tym kraju, przynajmniej z doświadczenia Marcina Bruczkowskiego, jest formą praktycznie nieznaną i rzadko można tam się przemieszczać w ten sposób. I opowiadał, że no z kempingami, na przykład z namiotem, jeżeli człowiek chce gdzieś się rozbić, no to jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli nie natrafi na ewidentny kemping, który gdzieś tam w jakimś przewodniku jest umiejscowiony w jakimś miejscu, no to będzie miał na pewno kłopoty, bo być może rozbije się w jakimś miejscu, które jest z jakiegoś powodu no źle widziane, że tam ktoś w ogóle chodzi po tym obszarze. I kiedy tak zestawiam to z tą podróżą Craiga Moda, no to on oczywiście idzie szlakiem pielgrzymkowym, więc jest to jakaś droga, która jest wyznaczona, ale pytanie, czy rzeczywiście, gdyby na przykład tak jak ja to bardzo lubię robić, szczególnie gdzieś wspólnie z moją córką podróżujemy, lubimy mieć jakiś plan, kierunek, jakiś wektor, ale to nie znaczy, że nagle nie skręcimy w prawo albo w lewo. Tak nawiązuje to w tym momencie do tego doświadczenia Craiga Moda. Gdyby on skręcił w prawo lub w lewo nagle z tej trasy, jak pan sądzi, jakie doświadczenia by go czekały?
2: No myślę, że akurat on by się odnalazł, tak? Już na tyle długo mieszka w Japonii i tutaj z tego, co pisze w swojej książce, to jest jego miejsce na ziemi, on już tam zostanie, więc myślę, że po pierwszym takim momencie, kiedy rzeczywiście napotkałby pewnie na co najmniej zaskoczenie, jeśli nie szok i pewien no, dystans, taki naturalny dystans, tak, lokalnych mieszkańców, przełamałby szybko lody, tak, i jakoś wytłumaczył im powód swojej obecności, ale na pewno byłoby to na początku takie dość duże zaskoczenie, chociaż tutaj też ze swoich doświadczeń mogę opowiedzieć, że właśnie często w tej prowincjonalnej Japonii, kiedy pojawiamy się my, czyli no osoby z innego kręgu kulturowego i z innych części świata, to wzbudzamy zainteresowanie, które jest często silniejsze niż jakaś potencjalna nieśmiałość czy nawet niechęć, bo jesteśmy, czy możemy być źródłem jakiejś wiedzy, informacji, poszerzania horyzontów. Więc myślę, że Craig Mott ze swoim już wieloletnim doświadczeniem i też wielokrotnym doświadczeniem maszerowania tymi szlakami, bo tak naprawdę to nie jest jeden szlak, ich jest kilka, on z tego bardzo korzysta. On ma też swoje takie miejsca, które uwielbia odwiedzać, to są i łaźnie, tak, jedną z nich opisuje, to są gorące źródła, tak, czyli takie miejsca, gdzie zbierają się Japończycy po to, żeby troszeczkę odprężyć się, zrelaksować, często też posocjalizować, spotkać z sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, ale też takie miejsca, które są bardzo charakterystyczne i tej książce dość mocno wybrzmiewają, a które nie są kompletnie jakby obecne w przypadku zwykłych turystów, czyli odwiedza tak zwane kissa, czyli kawiarnie, tak? To jest taki japoński wytwór powojenny, też częściowo wzorowany na pewnym wyobrażeniu kawiarni amerykańskiej czy europejskiej, gdzie serwowane jest zawsze takie jedzenie, które jest bliższe nam niż Japończykom, bo to jest bardzo często tostowe pieczywo z czymś albo naleśniki na przykład i do tego zwykle bardzo dobra kawa. I on odwiedza takie miejsca i w nich odnajduje właśnie tych swoich rozmówców, tak? I którzy oczywiście na początku są dość zdystansowani, traktują go tak może nieco chłodno albo z pewną taką ostrożnością, ale szybko okazuje się, że właśnie jest w stanie nawiązać taką no, bliską nić jakiegoś porozumienia i kiedy wraca w takie miejsce czasami później, to już nie jest anonimowym obcokrajowcem, zabłąkanym wędrowcem albo kimś, kogo nie powinno tam być, tylko jest już osobą, która jest jakoś znana i to jest, myślę, też bardzo takie japońskie w tej opowieści, że kiedy udaje nam się przełamać te pierwsze lody, kiedy w jakiś sposób przekonujemy nasze napotkane przez nas osoby, że mamy dobre intencje, że jesteśmy tutaj nie tylko jak ze względu na jakiś przypadek, ale że jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy tutaj być i jesteśmy też ciekawi ich opowieści, to wtedy często te znajomości to są takie znajomości, które trwają. To znaczy, kiedy wrócimy na to miejsce, oni nas poznają i już nie będziemy tylko zwykłym klientem, kimś obcym na krótką chwilę, ale będziemy już kimś, kto pozostaje w pamięci i staje się w jakiś sposób członkiem też pewnej społeczności, tak? Może takim latającym Holendrem, ale jednak kimś, kto w tych sercach, umysłach też już jakieś miejsce ma. I ja też wielokrotnie tego doświadczyłem i bardzo to w Japonii lubię.
1: Tak, że nie jest się tylko anonimowym kupcem okonomiyaki czy dorajaki, prawda? Tych japońskich naleśników czy takich deserków z czerwoną fasolą, u nas raczej nieznanych. No, trudno sobie wyobrazić deser z czerwonej fasoli, no ale te japońskie słodycze to jest chyba w ogóle rozdział sam w sobie, który można rozpatrywać jako coś, co jest absolutną egzotyką.
2: Tak, oczywiście jest te tradycyjne, szczególnie słodycze, one są oczywiście zupełnie inne niż nasze, ale myślę, że jeśli przełamiemy ten może pierwszy pewien opór, tak, jeśli no to okazuje się, że one też są wspaniałe i mogę powiedzieć z autopsji, w Japonii smakują jeszcze lepiej, dlatego że w tym klimacie z zieloną herbatą, tak, one doskonale tutaj się uzupełniają, więc na pewno japońskie słodycze to jest też temat na długą rozmowę, bo już czasami w Polsce można spróbować pewnych rzeczy, ale na przykład taką słodkością, takim deserem, który Japończycy uwielbiają właśnie w czasie już tej ciepłej pory roku, tak, czyli mniej więcej od czerwca do października, jest kakigori. A kakigori to nic innego jak tak naprawdę drobno rzezany lód, czyli takie płatki lodu, które właściwie bardziej przypominają śnieg niż lód, które polewa się słodkimi syropami. Tradycyjnie to jest syrop, który zawiera tą sproszkowaną herbatę matcha, ale może być też o smaku owocowym. I to jest taki deser, który przynosi wytchnienie w te upalne, wilgotne dni. I jest takim ulubionym też deserem, kiedy podczas festiwali, świąt, festynów, tak? Więc kojarzy się z taką bardzo miłą okolicznością, z tłumem ludzi, z muzyką, z dźwiękiem, z tańcem często też.
1: Co pana najbardziej zaskoczyło w książce Craiga Moda, Gdzie rosną cedry?
2: Muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, jak ktoś z tego zupełnie innego kręgu kulturowego potrafił wejść w tą japońską rzeczywistość, odnaleźć takie miejsce, które nie jest typowym miejscem do odwiedzenia i wyruszyć tam i też odkrywać i rozumieć tą rzeczywistość, tak, i potrafić ją opisać. To jest naprawdę coś, co jest bardzo trudne, bo wydawałoby się, że tam nie ma nic ciekawego. Jakbyśmy pojechali i po prostu przejechali tamto miejsce, no to poza może ładnymi widokami, bo jak każdy półwysep jest z nami ocean i są góry, to tak naprawdę to miejsce nie ma w sobie nic takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o architekturę. Już musimy to odnaleźć. On potrafi w tych najprostszych rzeczach, w takich prostych spotkaniach, właśnie w odwiedzinach w kawiarniach, w wizytach w gorących źródłach, odnaleźć coś, co bardzo tak głęboko opisuje to miejsce i pozwala nam je zrozumieć, tak? I myślę, że to jest jego siła i też ta siła tej książki.
1: Kiedy czytałem Gdzie rosną cedry, to miałem przed oczami film, co prawda nie japoński, ale też dalekowschodni, koreański film Kidu Kima, Wiosna, lato, jesień, zima i wiosna. To taka enklawa, która jakby istnieje poza czasem i przestrzenią, chociaż oczywiście umiejscowiona na ziemi, ale tam dociera tylko świat, w którym jest jakaś emanacja ścierania się dobra i zła. W tej symbolice mnicha i jego ucznia, chłopca, który potem dorośleje, pokazuje ten film też przemianę człowieka. Bardzo poetycka opowieść i gdzieś znajduje również ślady tego w tej opowieści Craiga Moda. Jak pan myśli, czy rzeczywiście jest coś takiego w tej dalekowschodniej mentalności, która nam kojarzy się z jakąś taką, z jednej strony stonowaną emocjonalnością, zamkniętą, z drugiej hiperemocjonalnością w sytuacjach, kiedy dochodzi do jakiegoś większego napięcia, a w tym wszystkim pośrodku gdzieś jest taki aspekt, który wydaje się jest absolutnie nieprzystawalny do tych dwóch granic, mianowicie coś, co jest wypełnione z naszego punktu europejskiego widzenia pewną poezją rzeczywistości.
2: A ja bym jeszcze dodał do tego to, że japońska prowincja to jest takie miejsce, którym jeszcze inaczej funkcjonuje ten świat. Tam czas inaczej płynie, tam nie ma tak dużego napięcia na co dzień. Jest za to pewna taka ciągłość tradycji, przekazywanie wiedzy, doświadczeń, opowieści z pokolenia na pokolenie, przekazywanie zawodów, przekazywanie warsztatów, sklepów, zakładów pracy, czyli jest pewna taka przywiązanie do miejsca, do ziemi i jest też pewna taka duchowość, która jest niezwykle ważna, szczególnie właśnie na tym półwyspie Ki, który jest znany z tego, że tam pielgrzymuje bardzo wiele osób po to, żeby pokłonić się potężnym bóstwom, po to, żeby zdobyć ich błogosławieństwo, wsparcie, ale też po to, żeby czasami oczyścić się ze swoich pewnych przewin i grzechów i też, żeby to odnaleźć siebie. I ta prowincja, ona jest wbrew pozorom, chociaż wydaje się bardzo taka hermetyczna i zamknięta, ona jest i chyba jeszcze bardziej niż te duże miasta japońskie gotowa na to, żeby przyjąć kogoś, kto jest zupełnie z zewnątrz, kto trafił tam nie dlatego, że zamierza tam żyć, tylko dlatego, że po prostu to gdzieś znalazło się to miejsce na jego drodze. I tutaj jest taki na pewno duży kontrast między z jednej strony dość dużym takim zamknięciem, i które się wyraża często w tym, że wyczuwamy dystans, że rozmowa jest taka bardzo formalna i może mało jest w niej emocji, a dużo więcej takiego uważania na słowa, ale z drugiej strony z pewnym ciepłem, który w tych ludziach jest, dlatego że oni nie mają w sobie tak dużo pędu, jaki mają mieszkańcy dużych miast. Nie, tam jest ich po prostu mniej. Są bardziej na siebie zdani, muszą sobie nawzajem pomagać w pewnych sytuacjach. Kiedy nadchodzi tajfun, kiedy jest trzęsienie ziemi, kiedy nadchodzi wielka fala tsunami, co też czasami się zdarza, tam zanim pomogą nam władze, zanim pomoże nam ktoś z zewnątrz, musimy dać radę sobie sami, a jako jednostka mamy na to małe szanse.
1: No to w taki bardzo wyrazisty sposób objawiło się po awarii elektrowni Fukushima, kiedy ta lokalna społeczność bardzo szybko i bardzo jakoś tak aktywnie zaangażowała się w cały ten, można powiedzieć, w usuwanie skutków tsunami, ale też zabezpieczanie terenu, będąc przekonanym, mając wiedzę, że jednak to jest działanie w takim bardzo niebezpiecznym środowisku, gdzie jest promieniowanie, gdzie są jakieś artefakty, które mogą być skażone i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, tak. I tutaj przytoczył pan ten przykład, który no, dla Japończyków jest bardzo ważny, bo to ta data 11 marca 2011 roku to jest taka data, która jest no, jedną z chyba z najistotniejszych dat takich w tej współczesnej historii Japonii. Ona też wywołała dość dużą zmianę w mentalności Japończyków, a na pewno było to wydarzenie, które no, według nich nie powinno się wydarzyć. Tak? To było coś niewyobrażalnego, co się stało. I ta solidarność, jakaś taka bliskość tam była oczywiście też na co dzień. Tak? To jest region Tohoku, czyli region północnej części tej głównej japońskiej wyspy, kilkaset kilometrów na północ od Tokio. Miejsce, gdzie no też bardzo już takie prowincjonalne miejsce, gdzie głównie żyli rybacy, ludzie związani z morzem. Troszeczkę też było tam osób, które się zajmowały rolnictwem, znacznie mniej przemysłu, więc ludzie, którzy na co dzień są blisko siebie i też muszą sobie pomagać, a w tej takiej ekstremalnej sytuacji od pokoleń są uczeni tego, że muszą być razem, bo tylko w ten sposób mają szansę przetrwać. I to rzeczywiście jest niezwykła siła w takich właśnie nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy się coś dzieje, nad czym człowiek nie ma żadnej władzy, żadnej kontroli i czemu musi się poddać, a potem jakoś sobie ze skutkami tego radzić, tak jak było właśnie w przypadku tego wielkiego trzęsienia ziemi i potem katastrofy w elektrowni w Fukushimie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o Japonii, której nie poznamy z przewodników turystycznych ani z folderów. Zaczęliśmy od nawiązania do książki Gdzie rosną cedry Craiga Moda, ale jest z nami pan Piotr Milewski, dziennikarz, podróżnik, znawca Japonii. Więc za chwilkę będziemy także, mam nadzieję, rozmawiać o pana doświadczeniach z wielu lat spędzonych w kraju kwitnącej wiśni. Wracamy do państwa za chwilkę, krótka przerwa na muzykę. Ponownie usłyszymy się za mniej więcej 3 minuty.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Kłamstwa. Tego wieczora w Nocnych Światłach, cykl Dookoła Świata. Po raz kolejny podróżujemy po Japonii, ale takiej, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych. Pan Piotr Milewski jest z nami, dziennikarz, pisarz, wykładowca akademicki, podróżnik, autor licznych książek opisujących, no co najmniej powiedziałbym, egzotyczne, niekoniecznie dalekie, ale egzotyczne z powodów kulturowych regiony świata. Ale dzisiaj jako znawca kraju kwitnącej wiśni pan z nami jest, bo spędził pan w tym kraju 9 lat. No to kawał czasu, prawie dekada. Co pana rzuciło do Japonii? Czy to praca, czy ciekawość?
1: Ja myślę, że zwykle odpowiadam na to pytanie, że ludzie jednak. To już historia sprzed ponad 25 lat, kiedy miałem okazję poznać kilku Japończyków jeszcze jako student i poczuć pewną taką bliskość, która później no, zaprowadziła mnie do Japonii. I którą też mieszkając w Japonii odczuwałem, więc na pewno było to miejsce i dalej jest dla mnie, które nazywam takim swoim drugim domem.
0: Pamięta pan pierwszy dzień w Japonii?
1: Pamiętam pierwszy dzień w Japonii, tak, pamiętam go. Pamiętam go dość dobrze, pamiętam, kiedy przyjechałem do Japonii, to pierwsze wrażenie, one wcale nie było takie pozytywne, dlatego że troszeczkę spodziewałem się innego miejsca, innych wrażeń, a zobaczyłem, jadąc właśnie z takim przyjacielem, któremu dedykowałem też swoją pierwszą japońską książkę, Dzienniki japońskie, zobaczyłem miasto no takich mało atrakcyjnych architektonicznie budynków, tak mogę powiedzieć, i było to Tokio, tak, było to były to przedmieścia Tokio, ale potem było już tylko lepiej.
0: Co okazało się najtrudniejsze do oswojenia tam na miejscu?
1: Ja myślę, że dla mnie dość trudne było na początku wyczucie tego, co ludzie mogą o mnie myśleć, jakie mają oczekiwania, tak? Takich rzeczy się tam raczej nie wyraża wprost, nie wyraża się też słowami, to takie rzeczy się po prostu wie, tak? I Japończycy oczywiście w trakcie wychowywania nabierają takich umiejętności, natomiast dla mnie, czy myślę, że dla nas, osób, które są zupełnie w innej kulturze wychowane, jest to dość trudne, tak? A ja chciałem być tam nie taką osobą, która jest obca i chodzi wszędzie w butach i źle się zachowuje. Chciałem być takim kimś, kto potrafi też zrozumieć, co ten mój rozmówca tak naprawdę ma na myśli. I to na pewno zajęło dość długo. Mogę powiedzieć, że to zajęło wiele lat, bo to nie jest tylko kwestia znajomości języka, a tak naprawdę znacznie bardziej jest to kwestia czytania w myślach, czytania w intencjach, tak, domyślania się tego i takiej umiejętności no, nabiera się z czasem.
0: Czy był taki moment, w którym jakoś po raz pierwszy poczuł pan, że naprawdę jest w Japonii, a nie tylko ją odwiedza, nawet jeżeli to było już, jak pan wspomniał, po iluś latach?
1: To było kilka takich momentów. Dla mnie takim przełomowym momentem był taki moment, kiedy po raz pierwszy śniłem po japońsku.
0: O, to ciekawe.
1: Tak, i sam byłem zaskoczony, bo kiedy się obudziłem, no to stwierdziłem, że wydawało mi się, że jeszcze nie znam na tyle tego języka, by tak w pełni móc się wypowiadać ze spokojem i powiedzieć wszystko, wyrazić wszystko, co chcę, a w śnie posługiwałem się nim bardzo dobrze. Więc to był taki pierwszy moment. A drugim było już, kiedy mieszkałem w Tokio i mieszkałem w takiej części, która nazywa się Dolnym Miastem, czyli takiej no, powiedzmy bardziej tradycyjnej części. Tak naprawdę była to nawet wyspa. I kiedy zaproszono mnie do udziału w takim lokalnym festiwalu, bo to nie było tylko kwestia zabawy tak naprawdę, ale to była kwestia takiego przyjęcia właśnie do pewnej społeczności. I tak jak przez ponad rok mieszkałem w tym miejscu i właściwie no mogę powiedzieć, że nikogo nie znałem. Kłaniałem się sąsiadom, ale nie wiedziałem, jak się nazywają, czym się zajmują. To po tym festiwalu nagle okazało się, że mam wśród nich wielu przyjaciół, tak? I ten świat się przede mną bardzo otworzył. Więc na pewno było to, no to już było po kilku latach mieszkania w Japonii, a po ponad roku mieszkania właśnie w tej jednej z dzielnic Tokio.
0: No, o samej Japonii napisał pan 3 książki, wspomniana już tutaj Dzienniki Japońskie, Zapiski z roku królika i roku konia, ale także właśnie to opisał pan to miejsce Tokio, opowieści z Dolnego Miasta, no i ostatnio ta najnowsza książka Planeta K, czyli 5 lat w japońskiej korporacji. Czy praca w Japonii to jest jednak inna rzeczywistość, mówię o miejscu pracy, niż to, co możemy sobie w najśmielszych wyobrażeniach tutaj snuć w naszej krainie?
1: Oczywiście, zachęcam do przeczytania, bo ta książka jest wprawdzie napisana w taki sfabularyzowany sposób, ale w 100% opiera się na faktach, czyli wszystko, co opisałem, miało miejsce. No jest to na pewno nieco inny system, tak? To jest system myślenia już na samym początku, bo ja pracowałem w bardzo tradycyjnej japońskiej firmie i do dziś pamiętam, kiedy podpisawszy umowę o pracę, czyli taką no z mojej strony deklarację, że będę wiernie i lojalnie pracować dla tej firmy, prezes przedsiębiorstwa przywitał mnie słowami: witaj w rodzinie K. K to była pierwsza litera nazwy tej firmy. Więc ja wszedłem w taki świat, który był inny niż u nas, dlatego że kategorie ja, kategorie takiego indywidualistycznego podejścia tam zupełnie się nie sprawdzały, tak? Każdy z nas, pracowników, był częścią tej rodziny i społeczności. I ja zawsze też to bardzo podkreślam, że to jest zupełnie inne podejście niż u nas. Japoński tradycyjny system zatrudnienia właściwie przewiduje to, że kiedy dołączymy do jakiegoś przedsiębiorstwa, to spędzimy w nim całe życie, aż do końca naszej kariery zawodowej. I my w pewien sposób, właśnie podpisując umowę o pracę, deklarujemy, że będziemy w tej firmie pracować no zwykle koło 40 lat. A z drugiej strony właśnie na przykład ten mój prezes, on też bardzo o tę swoją rodzinę dbał i tak prowadził przedsiębiorstwo, żeby zapewnić pracownikom to, że będą mogli w tej firmie tak długo pracować. I nie tylko pracownikom, tak naprawdę też ich rodzinom, bo on czuł się odpowiedzialny nie tylko za swój biznes, nie tylko za nas, pracowników, ale też za nasze rodziny, więc no, brał na swoje barki bardzo duży ciężar odpowiedzialności. I to jest taki wzajemny układ, który opiera się no, na zaufaniu, lojalności, ale też na takim bardzo grupowym podejściu. Tak? Tutaj zawsze ta grupa, zawsze ta społeczność jest ważniejsza niż jednostka. Tak? I nasz jakiś taki jednostkowy interes, to, że my chcemy dostać podwyżkę, czy szybko awansować, jest zawsze na dalszym miejscu. Ważniejsze jest to, jak funkcjonujemy jako grupa, jak co robimy, żeby ta nasza firma, czyli ta nasza rodzina jakby prosperowała, tak? I to jest coś, co z jednej strony brzmi bardzo atrakcyjnie, ale z drugiej strony jest dość trudne do zaakceptowania, no bo bo pociąga za sobą pewne konsekwencje, tak? My nie jesteśmy w tym wszystkim najważniejsi. My musimy znać swoje miejsce w szeregu. My musimy wiedzieć też, kto w tej firmie ma dłuższy staż, kto zaczynał, w którym momencie i w zależności od tego też w jakiejś sytuacji spotkania, rozmowy się odnaleźć, posługiwać się odpowiednim językiem, wyrażać nasz szacunek na przykład wobec osób, które są dłużej w tej firmie, nawet kiedy wydawałoby się nam, że może niewiele wnoszą, tak? Ale tak naprawdę ich zasługi są znacznie większe i to jest rozumieć hierarchię, rozumieć też system starszeństwa, tak, i umieć się temu podporządkować, tak, to jest, i cały czas myśleć właśnie w takiej długoterminowej perspektywie, czyli nie dziś, nie jutro, tylko za rok, 5, 10, 15 lat. Ja miałem też taką, z dzisiejszej perspektywy zabawną sytuację, ale wtedy była dla mnie bardzo zaskakująca, kiedy mój przełożony w pewnym momencie zaczął mi tłumaczyć, że za 5 lat będę co nieco wiedział o swojej pracy, za 10 lat będę może już samodzielnym pracownikiem, ale tak naprawdę dopiero za 15 będę do końca rozumiał i wiedział, co robię, tak, więc to jest też takie podejście, w którym ta perspektywa i czasowa jest zupełnie inna niż u nas.
0: No to wszystko brzmi nawet nie egzotycznie, ale powiedziałbym jak trochę bajka o żelaznym wilku, no bo przecież przez te wszystkie lata z komuny tutaj wiedzieliśmy, że jak mówi takie sparafrazowane przysłowie, jak nas widzą, to pracujmy, prawda? Że dopiero ta zmiana gospodarcza, społeczna, polityczna po roku 1989 zaczęła nam pokazywać, że etos pracy jednak wygląda inaczej niż to było za komuny, a ta druga Japonia, która też jest legendarna, no to było coś takiego mitycznego. Coś w gruncie rzeczy poza naszym zasięgiem z założenia, że jednak ta Japonia to jest czymś mitycznym. Ta kultura pracy i jednocześnie efekty tej pracy, no bo przecież Japonia jeszcze do niedawna była drugą gospodarką świata. No teraz Chiny już kilka lat temu ją wyprzedziły, ale to pokazywało, że kraj, który jest nie tak liczny jak Stany Zjednoczone, ani nie tak powierzchniowo wielki, ale właśnie tą jakąś pracowitością i taką, no, taką zwartością, bym powiedział, społeczną, kulturową, powoduje, że produkt jest naprawdę wysokiej jakości i że jest wytworem też takiego ducha, który mówi, że ja się w to angażuję i chcę, żeby to było dobre, a nie odwalam jakąś chałturę.
1: Ja bym powiedział nawet więcej, pewnej filozofii, tak? My wszyscy, myślę, że znamy takie pojęcie filozofii Kaizen, czyli takiego nieustannego doskonalenia się i najczęściej metodą małych i drobnych kroków. Ja do dzisiaj pamiętam w fabryce malutkie skrzynki, gdzie każdy pracownik, nie tylko zresztą w fabryce, bo w biurach też to było, mógł wrzucić swoją propozycję jakiejś poprawy i czasami były to bardzo, bardzo drobne sprawy, czy położymy śrubokręt wertykalnie czy horyzontalnie, tak, to, ale jakby wszystko było rozpatrywane na poważnie i z dużą uwagą, taką też bym powiedział życzliwością, tak, i czasami niektóre te drobne zmiany prowadziły do naprawdę bardzo dużych efektów, takich, o których nikt by się nie spodziewał. Więc tutaj na pewno tak. Ja też myślę, że my tę Japonię gonimy i być może kiedyś w jakiś sposób dogonimy, chociaż jednak u nas podejście jest nieco inne. Tak? W Japonii, tak jak chciałbym podkreślić, zawsze jest ta perspektywa my, zawsze jest ta perspektywa, jeśli już nawet ja, to w jakiejś grupie, tak, w jakiejś społeczności, czy to jest szkoła, czy to jest firma, czy to jest rodzina, tak, to jestem ja zawsze jako część czegoś, tak, i nie jestem do końca przekonany, czy my jesteśmy gotowi na to, na pełne takie zaakceptowanie tego, bo no bo to się wiąże z pewnymi konsekwencjami, tak? W Japonii dużo rzadziej zmienia się miejsce pracy po to, żeby poprawić swoje warunki płacowe na przykład, czy znaleźć ciekawszą pracę, tak? W Japonii jednak do dziś bardzo często wiążemy się z naszym pracodawcą no, na całe życie, tak? I na dobre i na złe.
0: No tak, to jest rzeczywiście inna perspektywa. Lata temu tak bywało, że mieliśmy stachanowców, którzy byli przywiązani do swoich miejsc pracy, no ale to były sztuczne twory. Tam jednak to wygląda na twór kulturowy, który jest wartością, a nie jakimś sztucznym obrazem, który ma służyć propagandzie. To jest wręcz coś przeciwnego. To jest coś, co, nie ukrywam, bardzo mi imponuje. Ale z drugiej strony no, ma jakiś walor trochę egzotycznego obrazka, który mówi, no tak, oni tam tak potrafią, a my może kiedyś też. Dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, w cyklu Dookoła Świata o Japonii, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych. Pan Piotr Milewski jest z nami, pisarz, dziennikarz, podróżnik, autor licznych książek i znawca kraju kwitnącej wiśni. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Półmetek Nocnych Światów już minął przed momentem, to też krótka przerwa, jak zwykle. Po piosence spotkamy się na ciąg dalszy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 11 minut mamy piątek, 8 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny. Około 50 minut nam pozostało jeszcze dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Dookoła Świata podróżujemy po Japonii, jakiej nie znamy z przewodników turystycznych. A towarzyszy nam Państwa i mój gość Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, ekonomista, podróżnik, autor licznych książek nie tylko o Japonii, znawca kraju kwitnącej wiśni, choćby z racji 5 lat pracy w tym kraju, a także 9 lat spędzonych na terenie Japonii. To, co może najbardziej nas w jakiś sposób fascynować u Japończyków, to porządek i dyscyplina. Ale tak naprawdę, jak oni to rozumieją? Czy to jest po prostu takie wychowanie, taka skłonność, czy to, że mają tam jakieś konkretne warunki klimatyczne, czy może jakiekolwiek inne wpływy historyczne to jakoś narzuciły? Czy to jest jednak coś takiego, co ma związek, no nie wiem, no nie pan tutaj coś doda, bo może zabrakło mi już pomysłu na to, jak to dalej usadowić.
2: To na pewno nie jest taka prosta sprawa i na pewno nie jest, jest to wynik wielu, wielu różnych czynników. Możemy zacząć pewnie od myśli konfucjańskiej, tak, która też w Japonii odgrywała dużą rolę, potem też neokonfucjańskiej, tak, czyli szacunek dla starszych, szacunek dla urzędów, szacunek do pewnej dyscypliny, tak, to na pewno były takie mocne podwaliny tego, ale ja zawsze też myślę, że za taką dużą dyscypliną społeczną, umiejętnością podporządkowania się interesowi grupy, rezygnacji właśnie też z jakiegoś takiego swojego indywidualnego interesu w wielu sytuacjach, stoi też taki czynnik naturalny, czyli to, że Japonia jest krajem, który właśnie doświadcza tych potężnych kataklizmów, tak? Czy to są trzęsienia ziemi, czy erupcje wulkanów, czy też wielkie fale tsunami, czy zjawiska pogodowe typu tajfuny, tak? To wszystko sprawia, że jednostka w obliczu tych wydarzeń właściwie jest niczym, tak? Nie mamy szans jako, czy dawniej może w dawnych czasach nie mieliśmy szans przetrwać i tylko jako grupa mogliśmy jakoś próbować, jeśli nie przeciwstawić się, to chociaż jakoś zabezpieczyć przed takimi okolicznościami, tak? Więc to na pewno był bardzo duży czynnik. Mówi się też, i to w literaturze i naukowej jest wielokrotnie przywoływane, że uprawa ryżu jest też takim bardzo ważnym czynnikiem, dlatego że uprawa ryżu jest uprawą niezwykle skomplikowaną, wymagającą dobrej organizacji i stworzenia całego takiego systemu związanego z nawadnianiem. Tak, ryż rośnie w wodzie, ta woda też musi przepływać, nie może jej być za dużo, nie może jej zabraknąć i tutaj nikt w pojedynkę nie jest w stanie tego stworzyć i utrzymać. I od dawien dawna w Japonii, szczególnie w rejonach górskich, tak, no, całe przysiłki, całe wioski były odpowiedzialne właśnie za udrażnianie tych kanałów, kiedy topniały śniegi, potem za utrzymywanie wody na odpowiednim poziomie, za to, żeby ona dopływała do wszystkich pól, szczególnie tych pól tarasowych i też później za to, żeby ją zatrzymać w odpowiednim momencie i kiedy przychodzi czas zbiorów, więc tego nikt pojedynkę nie mógł zrobić, trzeba było to robić wspólnie, trzeba było się zorganizować, trzeba było też się jakoś podzielić zadaniami i trzeba było sobie ufać, tak, tutaj nie było miejsca na to, żeby ktoś zawiódł i myślę, że te wszystkie czynniki, one no, doprowadziły do tego, co co mamy dzisiaj, czyli społeczeństwo, które jest bardzo i zorganizowane i też bardzo, przynajmniej z naszej perspektywy, jakoś posłuszne, tak, i też myślę ufne, tak, ufne wobec władz, ufne wobec instytucji i to jest, no, z mojej perspektywy też olbrzymia siła Japończyków, która pozwoliła im osiągnąć ten rozwój, który obserwujemy już od wielu dziesiątków lat, tak? Tego nikt w pojedynkę nie byłby w stanie osiągnąć.
1: Czyli ten słynny japoński perfekcjonizm istnieje naprawdę. Ale co pana najbardziej...
2: Ale tutaj, jeśli mogę wejść w słowo, bardzo przepraszam, ale on jest też oczywiście czasami troszeczkę zbyt mocno eksponowany. To znaczy Japonia nie jest krajem perfekcjonistów i Japonia moim zdaniem nie jest krajem, gdzie wszystko jest idealne. Tak? To nawet w takich dużych miastach jak Tokio zawsze polecam, żeby zejść z tego głównego szlaku i zagłębić się gdzieś w bocznych uliczkach i zobaczymy obrazy, które dla nas

0: tak? Dlatego, że no, jeśli chodzi o artyzm, czy też o takie bardzo zaawansowane rzemiosło, to tutaj no, nie ma marginesu na pomyłki, błędy. Trzeba dążyć do jakiejś doskonałości. Natomiast w życiu codziennym oczywiście Japończycy kierują się przede wszystkim takim pragmatyzmem, tak? To, co jest do zrobienia, robimy najlepiej, jak potrafimy, ale też jeśli czegoś się nie da, to po prostu się nie da.
1: Co pana najbardziej zachwyciło w takich codziennych drobiazgach, a co po latach, a może nie po latach, tylko wcześniej zaczęło jakoś męczyć?
0: Na pewno zachwyciło mnie to, że i wiele przedmiotów, ale też zachowań, pewnych procedur jest tak przemyślanych, żeby one służyły ludziom, czyli nie jesteśmy może zbyt spontaniczni, nie wprowadzamy nagłych zmian szokowych, które mogą dać doskonałe efekty, ale nie muszą, tylko zwykle najpierw się zastanawiamy, jakie skutki będzie miała jakaś zmiana i wprowadzamy je dopiero wtedy, kiedy wiemy, że będą miały skutki, których oczekujemy, tak? I jednym słowem, pewna taka przewidywalność, też myślenie o innych, tak, to jest mi bardzo bliskie i często mi tutaj w naszej części świata tego brakuje, czyli kierowanie się też takim interesem innych osób, nawet jeśli może to nie jest dla nas najlepsze rozwiązanie, tak, to są rzeczy, które budują też takie zaufanie na co dzień, tak, to, że Japończycy jednak ufają swoim władzom, to, że ufają swoim sąsiadom, to, że sobie nawzajem ufają, to jest między innymi efekt właśnie tego i to mi się zawsze w Japonii, odkąd zacząłem to też rozumieć, tak, bardzo, bardzo podobało, tak. Natomiast co przestało mi się podobać, to czasami taka duża sztywność, tak, i jednak podporządkowanie pewnym ideom i brak elastyczności, kiedy to się nie sprawdza, tak. Na pewno taką konsekwencją tego jest też to, że wiele zmian no, następuje z dużym opóźnieniem, tak, one wszystkie muszą być przemyślane, one właśnie wszystkie muszą przejść cały taki proces, kiedy wiele grup tak zwanych interesariuszy się nad nimi pochyli, a czasami ten efekt jest już za późno, tak, więc tutaj taka pewna sztywność, brak elastyczności, brak gotowości na zmiany, no był czasami dość trudny, tak, ja pamiętam nawet w swojej pracy, kiedy miałem jakieś, wydawało mi się, dobre pomysły, które jednak gdzieś trafiały w jakąś taką próżnię, bo to nie był ten czas i ja jeszcze nie byłem na tej pozycji, na której mógłbym takie propozycje prezentować i byłyby one uwzględniane, tak? Było to czasami nieco frustrujące i dość dużo czasu zajęło mi zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, tak?
1: Czy Japonia jest krajem wygodnym do życia?
0: Ja myślę, że pod wieloma względami tak, to znaczy i tak, i w takiej codzienności, czyli tak jak zorganizowane są miasta, jak zorganizowane są na przykład urzędy, to naprawdę jest kraj wyjątkowo wygodny do życia. Ja muszę przyznać, że wizyta w japońskim urzędzie zwykle wywoływała we mnie jakiś taki duży spokój, to znaczy kiedy wchodziłem do urzędu, mimo że byłem osobą obcą, nie czułem się w żaden sposób zagrożony, pomijany, ignorowany. Natomiast byłem prowadzony i to było od takiego systemu organizacji, czyli informacji, którą dostajemy na początek, gdzie mamy się udać i potem prowadzeniu nas przez poszczególne różne stanowiska, czasami przy załatwianiu jakiejś sprawy, to wszystko było bardzo dobrze zorganizowane i naprawdę fantastycznie funkcjonowało. Nie wiązał się z tym duży stres, tak? Było to po prostu załatwienie pewnej sprawy, gdzie czułem też taką życzliwość ze strony na przykład urzędników. Tak samo

0: Tak samo jeśli chodzi o sytuację, kiedy byłem klientem, tak? W Japonii jest takie powiedzenie, jak sama wa kamisama des, czyli klient jest Bogiem, tak? Czyli, i to rzeczywiście bardzo mocno odczuwamy, tak? I jest naprawdę, możemy się poczuć wyjątkowo, kiedy mamy okazję odwiedzić taki tradycyjny japoński dom towarowy i zobaczyć, na jak wysokim poziomie jest obsługa i jak bardzo wyszkoleni są pracownicy, ekspedienci i jak tę swoją wiedzę i doświadczenie potrafią zastosować. Czujemy się wtedy naprawdę wyjątkowo, tak? Więc jest to coś, co ja w Japonii bardzo ceniłem.
1: Trochę nawiązując do książki Craiga Moda, Gdzie rosną cedry, o której to mówiliśmy przez pierwsze dwie części dzisiejszego programu, czy w Japonii jest łatwo o samotność?
0: I to jest też pewien paradoks, myślę, bo z jednej strony jeśli żyjemy w Japonii, to żyjemy w społeczeństwie, które jakby opiera się właśnie na tych zasadach zespołowości, grupizmu, tak? I jesteśmy istotnym elementem społeczeństwa, kiedy jesteśmy częścią czegoś, tak? I tak się też definiujemy. Japończyk, kiedy się przedstawia, to zwykle przedstawia się najpierw wymieniając nazwę firmy, w której pracuje, albo szkoły, którą ukończył, tak? I dopiero potem mówi swoje nazwisko i imię. Więc tak się w jakiś sposób określamy, ale co ciekawe, szczególnie właśnie w dużych miastach, gdzie jednak panuje duża anonimowość, gdzie ten pęd życia jest wielki, samotność jest realnym zjawiskiem i dotyka bardzo wielu osób, tak? Tutaj dużo trudniej o tą bliskość. I nawiązując do książki Craiga Moda, on pokazuje nam tę inną Japonię, on pokazuje nam tę daleką japońską prowincję, gdzie ludzi jest znacznie mniej, ale jednak są sobie znacznie bardziej bliscy, tak? I gdzie wbrew pozorom dużo łatwiej o kontakt i taką głębszą znajomość, z czego on zresztą też korzysta, tak? I gdzie ci ludzie, chociaż być może bardziej konserwatywni w poglądach, to jednak są bardziej otwarci na spotkanie i na jakąś taką głębszą znajomość. Więc tutaj Japonia jest takim miejscem, i gdzie tej samotności możemy doświadczyć, i to samotności najbardziej bolesnej, bo samotności w tłumie ludzi.
1: Czyli takiej toksycznej, naprawdę bardzo, bardzo, jak pan powiedział, dotykającej tego najgłębszych przestrzeni potrzeby bycia z drugim człowiekiem.
0: Ale ja myślę, że też jak w każdym innym miejscu na świecie, tutaj jest kwestia naszego podejścia i tego, czy my potrafimy się otworzyć, tak? Czy my potrafimy się otworzyć, bo Japończycy, myślę, że jednak są osobami, które są gotowe i chętne na kontakt z kimś, kto przybył z dalekich krajów. I ja do dzisiaj pamiętam bardzo wiele takich spontanicznych spotkań, rozmów z osobami, których nigdy nie znałem i których nigdy już później nie spotkałem, ale które były też bardzo takie serdeczne i często głębokie. Także tutaj ta samotność, myślę, że dotyka nas szczególnie, kiedy wchodzimy bardzo głęboko, kiedy jesteśmy tam w jakiejś roli, kiedy pracujemy, kiedy nie mamy za dużo czasu na takie kontakty spontaniczne, kiedy nie mamy za dużo czasu na inne kontakty poza tymi kontaktami w naszej pracy. I tutaj myślę, że rozwiązaniem jest to, co pewnie sprawdza się wszędzie na świecie, czyli poszukanie jakiejś takiej grupy osób, które mają podobne zainteresowania, z którymi dzielimy jakieś takie wspólne obszary, o których można rozmawiać, tak? I na pewno w Japonii takie osoby znajdziemy, jeśli tylko ich poszukamy.
1: Japonia, jakiej nie znamy z przewodników turystycznych. Dzisiaj szukamy tego, co jest ukryte w kraju, który jest fascynujący dla właściwie wszystkich kultur. Jak świat długi i szeroki, mówi się o Japonii, bo to jest kraj jedyny w swoim rodzaju. Pan Piotr Milewski nam przybliża ten kraj. Pisarz, dziennikarz, autor wielu książek, znawca kraju kwitnącej wiśni. Wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Japonii, jakiej nie znamy z folderów turystycznych w cyklu Dookoła Świata. Dzisiaj jest z nami pan Piotr Milewski, pisarz, wykładowca akademicki, dziennikarz, fotografik, autor książek, które opisuje Japonię, ale nie tylko, znawca tego kraju. Gdy trafił pan do Japonii, to zwykłe, codzienne życie zapewne było pewnego rodzaju wyzwaniem. A jak wygląda taki codzienny, zwykły dzień osoby, która już tam się jakoś zaznajomiła z tym japońskim trybem życia, czy tokijskim nawet konkretnie, jak to było w pana przypadku? Jak tam wygląda ten dzionek od rana do wieczora?
1: No cóż, ja kiedy już mieszkałem w Tokio i pracowałem w japońskim przedsiębiorstwie, no, musiałem wyjść z domu przed godziną 8:00, prowadziłem czasami syna do przedszkola, właściwie odwoziłem go na rowerze, co w Japonii jest cały czas popularne. I przed godziną 8:30 musiałem stawić się w biurze, odbić kartę wejścia i tak naprawdę pracę zaczynałem o 8:30, ale w Japonii oznacza to, że już o 8:30 musiałem siedzieć przy stanowisku pracy z włączonym komputerem, a więc już w pełnej gotowości. No i później oczywiście pracowałem do przerwy na lunch, która zaczynała się o 12:30, trwała godzinę i popołudniowa część pracy, która no, trwała znacznie dłużej niż wynikało to z umowy o pracę, bo w umowie określona była godzina 17:30, ale nigdy właściwie nie zdarzało się, żebym o tej godzinie wychodził. I to też wynikało często z takich czynników kulturowych i zwyczajowych, tak? Że w japońskiej firmie nie wychodzimy z biura przed swoim przełożonym. Jeśli przełożony zostaje później, a zwykle zostaje, to my również zostajemy w biurze, więc czasami pracowałem do godziny 20, czasami zdarzało się również później, tak? Wracałem później do domu, jedliśmy kolację, spędzałem kilka chwil jeszcze ze swoim synem i kładłem się spać, tak? I tak właściwie od poniedziałku do piątku wyglądało moje życie. Nieco więcej czasu miewałem w weekendy i wtedy był to czas, który starałem się poświęcać rodzinie, tak? Dlatego, że w te dni powszednie, w dni robocze znacznie mniej mogłem spędzać czasu z rodziną i wtedy jeździliśmy na zakupy, zwiedzaliśmy Tokio. Mój syn uwielbiał też japońskie pociągi. To jest w ogóle fantastyczny temat do odrębnej rozmowy, więc podróżowaliśmy dużo pociągami japońskimi, tokijskimi liniami metra, czy też liniami naziemnymi, nadziemnymi, prywatnymi kolejami. I tych opcji było bardzo wiele. Jeździliśmy czasami nad ocean. Tokio leży nad zatoką. Jeździliśmy czasami w góry. Też nie jest to daleko i tak naprawdę można w jeden dzień wybrać się na taką górską wycieczkę i wrócić. Jeździliśmy czasami do gorących źródeł. To są takie miejsca, o których już wspominaliśmy tutaj w audycji, czyli miejsca, gdzie mamy okazję skorzystać z tego dobrodziejstwa wulkanicznej, wysoko zmineralizowanej, gorącej wody i oddać się troszeczkę relaksowi i też skorzystać na tym zdrowotnie. Więc no ten czas w Japonii mijał bardzo szybko, tak? Tydzień zawsze był za krótki.
0: Mówił pan, że po jakimś czasie zaczął pan śnić po japońsku, ale czy był taki moment, w którym, no, w szerszym tego słowa znaczeniu, zaczął pan myśleć po japońsku, czyli poczuł się pan na tyle zasymilowany z tym środowiskiem, w którym pan funkcjonuje, że umiał pan już rozpoznawać te sygnały, które może mówią więcej niż słowa?
1: Tak, dlatego że w Japonii mamy nawet na to zwrot. Ten zwrot brzmi kuki ojomu, czyli czytać powietrze, tak? I to tak naprawdę kryje się za tym taka umiejętność odnalezienia się w określonej sytuacji i zachowania we właściwy sposób. I czy to jest kwestia taka bardzo oficjalna w czasie pracy przy jakimś formalnym spotkaniu, czy to jest też podczas na przykład imprezy, tak? Trzeba wiedzieć, jak się zachować, co powiedzieć, po to, żeby nie odbiegać od grupy, nie popsuć atmosfery, nie popsuć pewnego nastroju, tak? I ta umiejętność to jest coś, czego Japończycy oczywiście uczą się od najmłodszych lat, a dla nas jest czymś trudnym, tak? Bo my też, myślę, często jakby działamy na zasadzie też kontry, czyli chcemy w jakiś sposób się wyróżnić. W Japonii raczej staramy się dopasować i kiedy to mi się zaczęło udawać, kiedy widziałem, czułem, że potrafię właśnie czytać to powietrze, tutaj tak posługując się tym japońskim zwrotem, i widzę, że koledzy już zaczynają mnie dzięki temu traktować jako jednego z nich, no to był taki sygnał, że rzeczywiście jestem już dość mocno tam zakorzeniony i mogę się czuć swobodnie, tak? Już nabrałem pewnych umiejętności, które nie są dla nas oczywiste i nie są dla nas automatyczne czy naturalne, tak? I po prostu musimy się w nich wyszkolić.
0: A jak wygląda życie towarzyskie Japończyków? Czy trudno tam wejść w takie prawdziwe, głębsze relacje? I jak oni okazują sobie emocje nawzajem?
1: Och, to oczywiście bardzo zależy. Jakby mają oczywiście swoje sposoby na to, żeby się te relacje budować. Mówi się tak powszechnie, że wymaga to czasu, tak? Że wymaga to więcej czasu. Wynika to z kilku czynników, tak? Tak, zawarta znajomość, która przekracza pewien taki próg jakiejś takiej płytkiej, krótkoterminowej znajomości, jest znajomością w Japonii często na całe życie. Ja na przykład mam bardzo bliskich przyjaciół, których poznałem, kiedy pojechałem tam po raz pierwszy, czyli 27 lat temu, i do dzisiaj mamy kontakt. Nie mieszkam w Japonii już od 13 lat, ale do dzisiaj są to dla mnie bardzo bliskie osoby i kiedy tylko jadę do Japonii, widzimy się i właściwie wydaje się tak, jakbyśmy nie spotykali się przez może miesiąc, może kilka miesięcy, tak? Jesteśmy cały czas bardzo bliscy sobie, bo ta nasza znajomość, która się opiera na jakimś takim zaufaniu, ona już weszła na ten poziom, tak? Więc to jest jak najbardziej możliwe i też Japończycy dbają o to, żeby te kontakty były podtrzymywane, nawet jeśli nie są tak intensywne, tak? Przynajmniej raz na jakiś czas. Czasami jest to nawet raz na rok, ale wymieniane są informacje, czy wysyła się specjalną kartkę na nowy rok i jest to taki też sygnał, że pamiętam o tobie i myślę i też dziękuję ci za to, co dla mnie zrobiłeś przez ten mijający rok. Czy jest to czasami nawet rozmowa telefoniczna? Ja do dziś pamiętam takie moje spotkania z jednym z przyjaciół. To była już starsza ode mnie osoba, bardzo też doświadczona życiowo, która była czynna zawodowa, więc miała nie za dużo czasu i kiedy podczas jednego ze spotkań żegnaliśmy się, to za pierwszym razem było to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo usłyszałem, że to w takim razie widzimy się za rok. I najpierw pomyślałem, że jest to żart, potem pomyślałem, że jest to taki sygnał, że tak naprawdę ta znajomość jest zakończona, ale miesiąc przed upływem tego terminu ten mój znajomy się odzywa i zaczyna ustalać konkrety, dzień, godzinę i miejsce, tak? I okazało się, że jakby to wszystko było zaplanowane, jest to dla niego naturalne. I kiedy go wreszcie w pewnym momencie odważyłem się zapytać, dlaczego tak jest, to powiedział, no po pierwsze jesteśmy bardzo zajęci, mieszkamy w wielkim mieście, każdy ma swoje sprawy, a po drugie to jest taki akurat czas, żeby mieć ze sobą o czym porozmawiać, bo w życiu każdego z nas coś ważnego na pewno w tym czasie się wydarzyło i nastąpiła jakaś zmiana. Więc było to dla mnie takie dość w pierwszym momencie szokujące, a potem pomyślałem, że jest w tym jakaś taka no, głęboka myśl i to się sprawdzało.
0: Jak zmienia się człowiek żyjący w Japonii, przybysz do tego kraju, a szczególnie w takim mieście jak Tokio?
1: Myślę, że każdy inaczej, tak? I to też zależy od tego, w jakiej roli tam jesteśmy, jak długo, czy przyjechaliśmy tylko turystycznie, czy mieszkamy, czy pracujemy, gdzie pracujemy i czy mamy japońskiego partnera. To jest, no to bardzo trudno powiedzieć. Znam osoby, które zmieniły się bardzo w ten sposób, że no, stały się, można powiedzieć, takie bardzo japońskie, z zachowaniem bardzo wielu zasad, pewnego dystansu, okazywaniem w odpowiedni sposób szacunku, używaniem w bardzo świadomy sposób języka. No i znam takie osoby, które też zmieniły się w ten sposób, że na przykład no nie są tam szczęśliwe, ale nie potrafią tego zmienić. Tak? I tutaj też w jakiś sposób to wyrażają. To jest bardzo taka indywidualna sprawa. Tak? Ja myślę, ja starałem się być taki bardzo w Japonii pozytywny, dlatego że czułem, że jestem tam gościem, ale też w jakiś sposób jestem u siebie, zostałem tam przyjęty, zaakceptowany i znalazłem swoje miejsce i że ta Japonia też daje mi dużo więcej niż ja mogę się dać od siebie i to było dla mnie też bardzo ważne, żeby to w jakiś sposób wyrazić poprzez jakąś wdzięczność, wyrazić poprzez chociażby rozmowy z przyjaciółmi, okazywanie im tego, tak? Więc tutaj nie ma jednego sposobu. Ja myślę, że w Japonii trudno pozostać takim neutralnym i pozostać kimś, kto nie zajmie jakiegoś stanowiska, albo jest bardzo za i czuje się tam jak u siebie w domu, czuje się na tym właściwym miejscu, albo czuje, że to właśnie takim miejscem nie jest i często jest nieszczęśliwy, czasami sfrustrowany, czasami nie potrafi pohamować jakiejś złości i nic mu się nie podoba. I chyba jeśli długo przebywamy w Japonii, to trafiamy w jedną z tych kategorii. No na pewno najlepiej być tym, który tam się w jakiś sposób odnajduje.
0: Za chwilkę wrócimy na ostatnie już minuty, bo niespełna kwadrans pozostał do godziny pierwszej. Ostatnie minuty dzisiejszej rozmowy w cyklu Dookoła Świata o Japonii, jakie nie znamy z folderów turystycznych. Piotr Milewski, znawca tego kraju, autor wielu książek podróżniczych, dziennikarz, wykładowca akademicki jest z nami. Jeszcze przez około kwadrans. Za parę minut po piosence wrócimy na ostatnie chwile, by domknąć tę historię, którą zaczęliśmy podróżą Craiga Moda, autora książki Gdzie rosną cedry. I na moment wrócimy też, ale po to, by połączyć doświadczenia zarówno państwa i mojego gościa, pana Piotra Milewskiego, jak i Craiga Moda, żeby zobaczyć, gdzie są wspólne punkty tych dwóch wypraw, gdzie może te drogi się rozchodzą. Wracamy za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Zielone światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to wybraliśmy się do Japonii. Do Japonii, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych, a oprowadza nas po niej państwa i mój gość Piotr Milewski, pisarz, znawca tego kraju. I gdyby tak spojrzeć na tę Japonię pańskim okiem, to jakie miejsca w tym kraju są dla pana takim osobistym azylem? Trochę w nawiązaniu do tego, od czego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli książki Craiga Moda, Gdzie rosną cedry. On jakiś azyl znalazł w tej przestrzeni półwyspu Kii, tego szlaku pielgrzymkowego Kumano Kodo. A czy pan ma też jakieś takie swoje miejsce, gdzie miał możliwość jakiejś kontemplacji, wyciszenia się, znalezienia jakiegoś uspokojenia poza tym strasznie takim absorbującym tygodniem pracy?
2: Na pewno była nim wyspa Hokkaido. To najbardziej na północ wysunięta japońska wyspa, miejsce takie, gdzie znacznie bardziej niż ludzie karty rozdaje przyroda, tak? Więc to jest takie miejsce, które też i klimatycznie jest może nam bliższe, bo zima trwa tam niemal pół roku, jest bardzo śnieżna. Miejsce, gdzie też jest dużo polskich wątków, o których można by opowiadać, bo to właśnie na skoczni Okurayama w Sapporo, czyli stolicy Hokkaido, Wojciech Fortuna zdobył pierwszy złoty medal podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ale też dlatego, że na przykład Bronisław Piłsudski, czyli
1: brat Józefa,
2: dokładnie tak, zajmował się badaniem Ainów, tak, takiej rdzennej ludności tutaj właśnie z tej japońskiej północy i ja miałem też okazję właśnie tych Ainów spotkać, więc z Hokkaido, gdzie spędziłem 3 lata w sumie, jest dla mnie takim chyba miejscem, które jest bliskie bardzo mojemu sercu, które odwiedzam zawsze dlatego, że tam się czuję dobrze, tam mam i przyjaciół i też odnajduję to, co jest dla mnie bardzo ważne, czyli taki bliski kontakt z przyrodą, a przy okazji oczywiście świetną kuchnię, bardzo też serdecznych ludzi i piękne krajobrazy. Tak.
1: Znowu nawiązując do książki Craiga Moda, ale też czerpiąc z pańskiego doświadczenia, chciałbym zestawić te dwie opowieści, czyli pana pobyt w Japonii wieloletni i tą historię pielgrzymkowej drogi autora książki Gdzie rosną cedry. Czy Japonia uczy inaczej patrzeć na naturę? Czy pan ma takie doświadczenie, że zmieniło się to pańskie spojrzenie na przyrodę, nawet na coś, co jest jakimś tworem geologicznym, na co często nie zwracamy uwagi, no bo kiedy myślimy przyroda, no to raczej ta ożywiona, czyli fauna, flora, a to ukształtowanie terenu, to na co Japończycy tak zwracają uwagę jako pewnego rodzaju kompozycję rzeczywistości. Czy to jest coś takiego, czego można się nauczyć, czy to jest jednak coś immanentnego dla Japończyka, który tam się urodził i wzrastał?
2: Myślę, że możemy się tego uczyć, ale musimy być na to gotowi, tak? Czyli musimy zacząć zauważać te rzeczy, tak? I wyjść poza taki zwykły zachwyt, bo japońska przyroda, japońska topografia jest naprawdę zachwycająca, tak? Tam w wielu miejscach mamy to, o czym my możemy tylko marzyć, czyli jednocześnie górski krajobraz i krajobraz morski, tak? Ale żeby się tym nie tylko zachwycać, ale też czerpać z tego jakieś inspiracje, jakieś też takie bardzo estetyczne doświadczenia, to już jest kwestia pewnego naszego świadomego wyboru i też wysiłku, tak, czyli pewien proces, tak, i tutaj myślę, że lektura książki Craiga Moda może nam troszeczkę to przybliżyć, możemy poczuć, na czym to polega. Tak naprawdę polega na pewnym poddaniu się temu, tej przyrodzie, zauważaniu jej szczegółów i też czymś, co w Japonii jest niezwykle ważne, czyli doświadczaniu jej z jednej strony przemijalności, z drugiej strony powtarzalnego rytmu, tak? I dopiero wtedy, kiedy zaczniemy to zauważać, zaczniemy to uważnie obserwować, to możemy to docenić i to naprawdę może wpłynąć na sposób, w jaki patrzymy na świat, też sposób, w jaki odczuwamy i też w jaki rozumiemy życie. Tak? I wtedy też zrozumiemy na przykład, dlaczego Japończycy tak bardzo czekają, a potem zachwycają się tym krótkim, ulotnym zjawiskiem kwitnących wiśni, że to nie chodzi tylko o takie fizyczne piękno tych kwiatów, ale chodzi o coś znacznie głębszego, o pewien taki sposób, w jaki metaforycznie możemy wyrazić, na czym polega ludzkie i nie tylko życie. Tak.
1: To ciekawa bardzo rzecz, którą pan powiedział, bo od razu jakoś skłoniło mnie do tego, żeby zadać takie pytanie, jak Japończycy przeżywają porę roku.
2: No, są dla nich bardzo ważne i zarówno w takim no, ujęciu estetycznym, jako po prostu doświadczenie, każda pora roku jest dość wyrazista w Japonii, więc odczuwamy ją fizycznie, ale też jest to bardzo podkreślane i wykorzystywane przez przemysł, handel. Jest duża sezonowa rotacja produktów, wiele towarów, szczególnie spożywczych, pojawia się w określonych porach roku, zawierają w swoich na opakowaniach elementy graficzne, które się do tego odnoszą, tak, jest to wykorzystywane też w reklamach, więc ta świadomość jest cały czas utrzymywana. No i ona też się wyraża oczywiście w sztuce, tak. Ja od dawna w Japonii pisano wiersze, których ważnym elementem była właśnie ta sezonowość, tak, i zauważenie jakiegoś ważnego dla danej pory roku zjawiska, które było takim motywem przewodnim. Także to jest na pewno bardzo, bardzo istotne.
1: Czyli ta sakura i hanami to nie jest tylko coś takiego, co można powiedzieć jest jakimś elementem folderowym czy takim przewodnikowym, tylko coś związanego z jakąś filozofią życia, krótko mówiąc, tak?
2: Tak, oczywiście. Tak. Ja to nawet usłyszałem od swojego prezesa w filmie, który kiedyś przyrównał życie japońskiego samuraja, a potem żołnierza, a obecnie pracownika przedsiębiorstwa właśnie do kwiatów sakury, czyli do takiej pewnej ulotności, piękna, które zawsze się kończy, tak? I może dzięki temu właśnie uznajemy je za jakieś takie wyjątkowe i niepowtarzalne. Także na pewno tak jest.
1: Co dla pana pozostało jako ta najważniejsza rzecz, którą pan zabrał z kraju kwitnącej wiśni?
2: No to jest trudne pytanie. Tutaj jeśli wymienię tylko jedną, będę na pewno czuł, że to jest nie wszystko. Szacunek dla innych. Próba zawsze właśnie uwzględnienia innych w tym, co myślimy, mówimy i co czynimy, tak? Czyli jakaś taka potrzeba, żeby nie być tylko samym, ale też żeby być częścią jakiejś większej zbiorowości.
1: Zaczęliśmy od książki Craiga Moda, gdzie rosną cedry i parę razy nawiązywaliśmy do jej treści, ale nie możemy tutaj nie powiedzieć o pana licznych książkach. Nie tylko o Japonii, ale skupimy się na razie na nich. To jest ta wspomniana już Tokio, opowieści z Dolnego Miasta, dzienniki japońskie, czyli zapiski z roku królika i roku konia. Także już mówiliśmy o książce Planeta K, czyli 5 lat w japońskiej korporacji. restauracji, ale jeszcze znalazłem taką antologię Hokkaido Japonia bez gejsz pod redaktor Piotra Węgrzynowicza, gdzie też jest pański tekst. Którą z tych książek o Japonii uważa pan za najważniejszą, taką, która wiązała się z jakimś najbardziej istotną myślą czy przeżyciem, które pan chciał w nią włożyć?
2: Och, to znowu bardzo trudne pytanie. I jako autor wybrać jedną książkę, oczywiście...
1: Przyparłem pana do ściany.
2: Karkołomne zadanie, bo każda z tych książek oczywiście jest inna, tak? I też inny był na nie pomysł. Być może Dzienniki Japońskie są taką dla mnie może najbardziej osobistą książką, tak? W której ja tą Japonię odkrywam i próbuję w jakiś sposób zrozumieć. Czyli trochę może robię to, co znacznie głębiej robi Craig Mott, tak? Więc chyba tak. To też jest książka, w której ja jestem w Japonii po raz pierwszy, potem jeszcze raz ponownie, więc widzę ją z perspektywy kogoś, kto jeszcze nic o niej nie wie, a potem też z perspektywy kogoś, kto już sporo doświadczył i widzi nieco inaczej. Także jeśli już pod groźbą kary miałbym wybrać, to pewnie wskazałbym na Dzienniki Japońskie.
1: Ostatnia rzecz. Jak Japonia zmieniła pana jako człowieka i co po powrocie do Polski wydawało się panu najdziwniejsze?
2: Chciałbym powiedzieć, że na lepsze, ale to jest oczywiście bardzo trudna sprawa. Trudno było się odnaleźć, ale to przede wszystkim z takiego powodu, że kiedy wracamy w rodzinne strony po wielu latach, to tak naprawdę wracamy do krainy, której już nie ma, bo wracamy do miejsca, które się zmieniło, a nas w tym czasie nie było, więc dość trudno się tak naprawdę potem odnaleźć, bo nic nie jest takie, jakie powinno być, tak? I musimy się w sumie uczyć tego na nowo, chociaż wydaje się, że miejsce jest przecież naszym miejscem. I ja po powrocie z Japonii wielokrotnie tego doświadczałem, że tak naprawdę muszę się tutaj uczyć żyć od nowa. I nie było to łatwe, bo nie był to taki naturalny proces, jaki przechodzimy w dzieciństwie albo kiedy wyjeżdżamy za granicę i wszystko jest z założenia nowe i wszystkiego musimy się nauczyć, tak? Więc to było na pewno dość trudne, ale było to też bardzo ciekawe. Kiedyś chciałbym być może o tym nawet coś napisać.
1: Z ciekawością będę czekał. Dziękuję panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym się z nami pan podzielił. Państwa i moim gościem przez minione 2 godziny był pan Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, fotografik, ekonomista, podróżnik, autor książek licznych, które wymieniliśmy tutaj i których nie wymieniliśmy, no i znawca z racji przebywania przez 9 lat w kraju kwitnącej wiśni, znawca tamtej mentalności, tamtego kraju. Dziękuję panu serdecznie za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, które właśnie dobiegły końca, w 2053 wydaniu tego programu w cyklu Dookoła Świata podróżowaliśmy po Japonii, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Zapraszam państwa od poniedziałku do czwartku, czyli teraz mamy weekendową przerwę. Od 23 w poniedziałek spotykamy się ponownie. Tym razem będziemy rozmawiać o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Gościem Nocnych Światłach będzie ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy naukowej na Kaukaz, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, pięknego weekendu życzę, dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

Wyskakujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.